przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: SK2.
1: SK2. Łódź.

0: ty.
1: SK2 Łódź.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Pierwsze koty za płoty. Rozpoczął się maturalny maraton w Łodzi i regionie. Na pierwszy ogień tradycyjnie poszedł język polski na poziomie podstawowym. Komentarze zebrał Rafał Różycki.
2: Szybko wyszedłaś.
3: No dosyć szybko, trzeba przyznać. Ja tak zawsze szybko piszę, wie pan.
2: Łatwo było?
3: Dla mnie tak, więc ja nie pamiętam, tyle matur przerobiłem, że to automatycznie przychodzi tak naprawdę.
2: To co było na maturze?
3: No co, było parę tekstów, nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz. Ale generalnie co, trochę rozpoznawanie, jakiś tam prawda fałsz, no jak zawsze. No i na wypracowanie było dość przyjemne, trzeba przyznać.
2: A jakie były tematy na wypracowaniu?
3: Jeden o relacjach człowieka i ze swoją pracą. I drugi o tym, dlaczego ludzie się przejmują opinią innych o sobie jakby. No, ale dość łatwo, wie pan.
2: To z jakich lektur korzystałeś?
3: Ja w ogóle pierwszy temat i wziąłem Biblię i chłopów, a do tego nie pamiętam, czekaj, moja wspaniała pamięć.
2: A jeszcze emocje.
3: No jak zawsze, wie pan, to dopiero jeszcze nie zaszło. A, ludzi bezdomnych i owiązać ten serial na Netflixie. No i właściwie tyle.
2: Jakiej liczby punktów się spodziewasz?
3: No tak myślę, że około 60% tak myślę. Więcej nie potrzeba, Polska tak pisze tylko dla fanów tak naprawdę.
2: Jakie wrażenia po maturze?
4: Nie spodobało mi się. Tematy niefajne na rozprawce.
2: Ale poszło ci dobrze? Czy mogło pójść lepiej? Jak to oceniasz?
4: Chyba znam to najważniejsze.
2: Ile może być punktów?
4: Nie mam pojęcia.
5: Szczerze, mało się przygotowywałem, ale wydaje mi się, że arkusz nie był jakiś trudny. Najbardziej cieszę się, że ten stres już ze mnie zszedł. Mam nadzieję, że jutro i pojutrze również też tak będzie, że to po prostu ze mnie spłynie. Cieszę się po prostu, że mam już to za sobą.
2: A jeśli chodzi o język polski, jak to wyglądało przed maturą? Wiadomo, różne są oczekiwania, różne myśli w głowie. Tak. No i co, zobaczyłeś te pytania, zadania i pomyślałeś sobie, nie jest tak źle.
5: Szczerze, to właśnie pomyślałem sobie, że jest źle. Te lektury mi się nie za bardzo składały, zadania były takie dosyć losowe. Ale no jakoś się udało wszystko nam wyskuwać, woda trochę poleciała, ale jak nie my, to kto, nie?
2: Na gorąco, jak poszło?
6: Spoko. Nie było ciężko. No co mogę więcej powiedzieć?
2: Czy coś cię zaskoczyło?
6: Czy coś mnie zaskoczyło? Nie, właśnie nie. Nie było takiej rzeczy, która mnie zaskoczyła. No nie, było prosto. Jakby szybko, 2 godzinki skończone i można iść do domu.
2: A jaka lektura się pojawiła?
6: Pojawiło się, no co, na początku Antygona, potem, już nawet nie pamiętam, potem była jeszcze pieśń o Rolandzie, co tam było jeszcze?
2: A z jakich lalka lektur korzystałeś?
6: Z jakich lektur korzystałem na rozprawce? No to lalka i tango. I tak, przyjemnie. Tematy też nie były ciężkie jakoś. Temat wypracowania to jeden pamiętam, bo drugiego nie pamiętam. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? No to taki prosty dość temat.
2: Jeśli chodzi o maturę z polskiego, myślałeś, że będzie trudniej?
6: Trochę tak. Trochę tak, ale ja tam się w miarę przygotowałem. Najważniejsze, żeby polski zaliczyć. Po prostu zdać.
2: To na jaką liczbę punktów liczysz?
6: A może liczbę punktów to nie wiem, ale tak celuję, że z 50% to będzie na pewno.
2: I będzie okej?
6: Okay. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
7: No tak w miarę okej okay było chyba. Niektóre zadania były cięższe. Tematy ogólnie wydaje mi się, że ciężkie były z wypracowań, ale tak to w miarę okej. Okay.
2: Ale widzę, że z uśmiechem na ustach wyszłaś ze szkoły.
7: No chyba będzie okej. Okay.
2: A coś sprawiło trudność? Wspomniałaś o tych tematach, tak?
7: Tak.
2: Wypracowań.
7: No ogólnie ja mam problem z wypracowaniami, ale no takie ciężkie trochę były te tematy jak dla mnie. Ale no, miejmy nadzieję, że będzie okej. Okay.
2: Ile procent, jeśli chodzi o punkty, będzie?
7: Chciałabym 60. No, zobaczymy, jak będzie.
2: No teraz przed wami królowa nauk.
3: Ale na matematykę, prawda? No, trochę stresu jest więcej, ale myślę, że będzie dobrze.
2: A czujesz się pewnie, jeśli chodzi o matematykę?
3: Myślę, że wystarczająco. Nie jestem może najlepszy, ale powinno być dobrze.
2: A na co chciałbyś trafić, a czego wolałbyś uniknąć?
3: No, ciężkie pytanie, szczerze mówiąc. Myślę, żeby za dużo trygonometrii nie było, a poza tym to będzie dobrze.
4: Dobra, wolę ją od Polska.
7: Ogólnie dużo się przygotowywałam do matematyki, więc wydaje mi się, że też nie będzie aż tak ciężko. Zwłaszcza, że praktycznie codziennie się przygotowywałam do matematyki, więc tak obstałam, że też takie 60-70% powinno być.
2: Jest jakaś dziedzina matematyki, której się boisz? Albo na którą liczysz najbardziej?
7: Najbardziej się boję? A nie wiem za bardzo.
2: Czyli niczego.
7: No, nie wiem. Nie no, dowodów się w sumie najbardziej boję, i bo średnio mi one wychodzą.
2: A w czym się czujesz najbardziej pewnie?
7: No, równania nierówności, takie najłatwiejsze.
2: Oby to było.
7: Tak, znaczy one na pewno będą, ale tak pewnie się czuję.
2: Jakie nastroje przed matematyką?
6: Rozszerzam matematykę, więc jakby dobrze.
2: Tutaj tak, problemu nie będzie?
6: Tutaj nie, nie.
2: W czym się czujesz mocny, a czego wolałbyś uniknąć?
6: Czego wolałbym uniknąć? Nie mam takich jakichś rzeczy.
2: Czyli czego by nie było, to czujesz się pewnie?
6: No, jakby wiem, że wszystko będzie zaliczone, więc to jest najważniejsze.
5: Chciałbym trafić na maturze z matematyki jakieś łatwe zadanie z logarytmów, a nie chciałbym na pewno zadania z trygonometrii, z kosinusów i sinusów.
2: Ale generalnie jesteś dobrej myśli.
5: Zdecydowanie, to dla mnie będzie tylko formalność, bardziej się stresuje matematyką rozszerzoną.
2: Czy wy się boicie matematyki?
8: Ja trochę tak, ale jest na pewno mniejszy stres niż przed polskim. Na polski wydaje mi się, że byłam najmniej przygotowana. Jeszcze z matematyką, ja już wiem, że nic nie potrafię na matematykę, także już więcej nie będzie stresu.
2: Czy jest się czego bać?
9: Tak, jeśli się nie umie przedmiotu, to jest się czego bać, ale najważniejsza jest świadomość, że nie trzeba być we wszystkim dobrym.
2: Ale jak będzie dobre podejście, to pójdzie dobrze.
9: Tak, trzeba być pozytywnie nastawionym.
2: Na co chciałybyście trafić na matematyce, a na co nie?
8: Chciałabym trafić na jak najprostsze zadania. Może jakaś nierówność? Zwłaszcza jakaś prosta nierówność, bez podchwytliwych odpowiedzi, będzie najlepsza.
9: Najmniej chyba bym chciała optymalizację, bo nieważne jak bardzo będę się uczyła, jak to się robi, to nigdy nie wychodzi. Nadal tego nie rozumiem.
2: No to życzę powodzenia.
9: Dziękuję bardzo.
1: Egzamin z matematyki we wtorek o godzinie 9:00. Dzień później maturzyści zmierzą się z językiem obcym. W ponad 100 łódzkich placówkach przedszkolaki, uczniowie i nauczyciele przesiadają się na rowery, hulajnogi i inne aktywne środki transportu. To wszystko w ramach akcji Rowerowy Maj 2026. Kampania zachęca do codziennego, zdrowego dojazdu do szkoły i przedszkola zamiast samochodu. Na inauguracji tego wydarzenia w przedszkolu miejskim nr 128 była Julia Niewiadoma.
10: Jak pani podoba się ta inicjatywa?
11: Super akcja, żeby dzieciaki się ruszały, jednak ruch to zdrowie. Warto, żeby takie akcje się pojawiały, a myślę, że dla dzieci jeszcze z taką pompą przygotowana akcja jest tym bardziej ogromną motywacją.
10: Jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, jest coś, o co się pani obawia?
11: Ważne, żeby dzieci miały świadomość, że jeździmy ścieżkami rowerowymi, że ważne są kaski, ale świadomość jakby i uświadamianie kierowców, że jednak rowerzysta też jest ważną istotą w ruchu drogowym, też jest jednak tematem, który powinniśmy gdzieś tam poruszać.
10: Jeżeli chodzi o szkołę, szkoła też jakoś uświadamia?
11: Szkoła uświadamia, bo szykują różnego rodzaju programy, uczą dzieci właśnie bezpieczeństwa ruchu drogowym, uczą właśnie przejazdów. Myślę, że taka akcja w przedszkolu już powinna startować, a w szkole jakby tylko się jakby pogłębiać i uczyć jakichś nowych umiejętności.
12: Pogoda dopisała i właśnie w tym roku zaczęliśmy nasze pierwsze wycieczki rowerowe, więc idealnie w punkt trafiło tą tematykę naszą.
10: I rozumiem, że córka teraz będzie tak dojeżdżała, bierze udział w tym konkursie.
12: Córka właśnie dojeżdża, nawet tu się panie śmiały, ona nawet zimą dojeżdżała na rowerze i na hulajnodze, więc już powinna dostać dodatkowe punkty gratis, ale tak, no ona codziennie praktycznie dojeżdża, bo jest też szybciej, no nie?
10: A jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, jak sobie tutaj państwo radzą z tym?
12: No wiadomo, że na czas drogi zakładamy kask, ochraniacze i tutaj rowerek jest zostawiany, przypinany przy wejściu, także można zostawić spokojnie rower. Furtka jest też zamykana. Jeździmy tutaj naokoło taką prostą drogą wśród bloków, więc akurat tutaj może też nie jest jakoś bardzo niebezpiecznie, no ale wiadomo, że zawsze trzeba zachować ostrożność.
10: Jak państwo informują dzieci?
13: No przede wszystkim uczymy podstawowej rzeczy, żeby zawsze nosić kask, bo to ubezpiecza nam najważniejszą część ciała. A poza tym dodatkowo, jeśli idziemy na rolki czy deskorolkę, pozostałe ochraniacze, bo nieraz zdarzyły się obtarcia, dzieci same o tym wiedzą, więc Jagoda Kondratowska-Muszyńska, jestem aktualnie przewodniczącą Rady Rodziców w naszym przedszkolu, więc dla mnie też to jest właśnie szczególnie ważne, żeby dzieciaki były bezpieczne, ale jednocześnie mega aktywne. Moja córka na przykład już ma pełny komplet ochraniaczy i zawsze wie, że trzeba w zależności od tego, na jaką aktywność się decydujemy, ubezpieczać wszystko, co tylko możliwe i przede wszystkim, żeby uważać też na innych uczestników ruchu.
14: Jesteście gotowi?
10: Tak! Fajnie się dzisiaj jechało?
15: Tak, bardzo fajnie.
10: Czy wiecie, jak dbać o bezpieczeństwo w trakcie jazdy?
15: Tak.
10: A jak?
15: Tak. Żeby się nie przepychać
16: i żeby nie wjeżdżać pod koła.
17: Na rowerze butów ze sznurówkami, bo może się zaglądać o inny rower.
10: A jeżeli chodzi o kask?
17: To znaczy, że jak się wywrócisz, to nie robisz.
8: jako dzieciaki się dowiedziały o tym, że będzie rowerowy maj, to nie mieliśmy życia w domu praktycznie. Nie mogliśmy po prostu tej akcji doczekać i byliśmy już w zeszłym roku na tym rajdzie. W tym roku też jesteśmy, w przyszłym roku też będziemy uczestniczyć.
18: Dokładnie, my uwielbiamy jeździć na rowerze. Jak tylko jest ciepło, to od razu wskakujemy na rower do parku, na działkę, wszędzie na rowerze.
1: Każdy aktywny przejazd to punkty, naklejki i rywalizacja między klasami, a na najlepszych uczestników czekają nagrody. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w łódzkich lasach. Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, by nie zaprószyć ognia. O czym należy pamiętać? Wskazówki zebrał Grzegorz Mnich.
19: Od jutra lasy w Łódzkiem będą kontrolowane przez dodatkowe patrole, zapowiada Janusz Witkowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
20: Również będą te patrole prowadzone w głąb lasu, ponieważ też chcemy uniknąć, wyeliminować potencjalnych podpalaczy. Ten ogień używajmy, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Niech on będzie nierozpalany tak na dziko w lesie. Zostawiajmy tylko stopy po sobie, zabierajmy śmieci z sobą, żeby też one nie były powodem do ewentualnie różnego rodzaju potem zapłonów, czy też materiałem do tego, żeby ten pożar się szybciej rozprzestrzeniał. Ściółka to jest paliwo jak benzyna, w związku z tym nie ryzykujmy z tym ognem w lesie. Drogi leśne, drogi dojazdowe, drogi pożarowe, dbajmy o to, żebyśmy nie zastawiali, pozostawiajmy auta, jeśli już przyjeżdżamy na te tereny leśne samochodami w miejscach do tego po prostu wyznaczonych. Używajmy roztropnie papierosy, zapałki, żeby ta bezmyślność, wyrzucenie niedopałka czy z samochodu, czy jadąc rowerem też nie było przyczyną do tego, aby ten pożar został zinicjowany. No jeśli oczywiście będziemy świadkami jakiegoś zdarzenia, gdzie pożar zacznie się rozprzestrzeniać, wiadomo, należy zadzwonić pod numer 112 bądź też do Straży Przeciwpożarowej na 998 po to, żeby powiadomić. Dzisiaj w telefonach mamy lokalizatory. To też na pewno usprawnia działania związane z gaszeniem pożaru. Znaczna część to jest właśnie zgłoszonych pożarów przez osoby postronne. Zwracajmy również uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, które również mogą być tak zwanymi czy potencjalnymi podpalaczami.
19: Nawet do 30 tysięcy złotych kary możemy zapłacić za spowodowanie zagrożenia pożarowego, przypomina Marcin Dulas, komendant wojewódzki PSP w Łodzi.
21: Przyczyną 90% zdarzeń w lasach to jest człowiek, czyli nieostrożność ludzka, którą zresztą myślę, że każdy z nas obserwuje. Widzimy to na różnego rodzaju majówkach, gdzie ludzie wypoczywają nad akwenami wodnymi, w lasach palą ogniska, grillują, wjeżdżają samochodami, więc tutaj to zagrożenie rzeczywiście powodowane jest najwięcej przez czynnik ludzki. Jeżeli chodzi o papierosy, uważam, że to jest też źródło otwarte ognia, więc tak naprawdę spacerowanie w lesie i palenie papierosa jest zabronione. Strzypywanie popiołu, widzieliśmy, temperatura papierosa to jest około 500 stopni. Wyrzucenie niedopałka czy rzucenie popiołu może spowodować zapalenie wysuszonej ścioły.
19: Zmożone patrole w Łódzkiem potrwają do 8 maja.
1: Używanie otwartego ognia w lesie i w odległości do 100 metrów do niego jest zabronione. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
22: Wielki moment, ponieważ hejnał skomponowany tutaj przez pana Sławomira będzie wybrzmiewał z głośników Urzędu Miasta Bełchatowa o godzinie 17.37.
23: Patryk Marian, prezydent Bełchatowa.
22: Stąd ta godzina, ponieważ w roku 1737 Bełchatów uzyskał prawa miejskie. To był przełomowy moment dla naszego miasta. I właśnie w tej godzinie hejnał, który ma budować naszą lokalną tożsamość, ma przypominać, że jesteśmy bełchatowianami. Razem z panem Sławomirem, który jest ze mną, przekazał nuty, więc naprawdę jestem ogromnie zaszczycony tą wielkopomną chwilą i cieszę się, że tutaj w Bełchatowie będziemy również pielęgnować miłość do naszej małej ojczyzny, jakim jest miasto Bełchatów.
23: Czyli jesteśmy świadkami nowej świeckiej tradycji w Bełchatowie.
22: Jak najbardziej. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ zawsze o godzinie 17.37 hejnał będzie wybrzmiewał tutaj do serca naszego miasta, na placu Pałac Narutowicza, więc bardzo mam nadzieję, że również mieszkańcy miasta, ale i goście, którzy będą przyjeżdżać do naszego miasta, będą mogli usłyszeć nasz hejnał i zrozumieć, że no, bełchatowianie po prostu kochają swoje miasto.
23: Tak sobie myślę, że spora część bełchatowian, jeśli nie większość, nawet może nie wiedzieć, że Bełchatów ma swój hejnał.
22: No to myślę, że to jest dobry moment o tym, że się dowiedzą, ponieważ będzie to przypominane codziennie, ale to jest bardzo ważne, ponieważ często no, pamiętamy i znamy przede wszystkim no, hymn nasz państwowy Mazurek Dąbrowskiego. Jest to bardzo i wzruszająca, ale i ważny hymn dla nas. A my również tutaj na naszym lokalnym rynku mamy hejnał sporządzony właśnie przez pana Sławomira, który napisał nuty, więc no, jest to coś takiego naszego i chcemy się tym pochwalić, ale zbudować też świadomość, a za pośrednictwem tego dźwięku również mam nadzieję tożsamość i przywiązanie do naszego miasta.
23: Proszę zdradzić kulisy, jak ten pomysł się rodził, żeby taki hejnał codziennie był grany w Bełchatowie.
22: Kulisy były takie, ponieważ na zaprzysiężeniu miałem okazję go usłyszeć. Potem było z okazji stulecia odzyskania praw miejskich. Miałem okazję poznać pana Sławomira. Porozmawialiśmy o tym, więc stwierdziłem, że to jest naprawdę bardzo interesująca i ciekawa historia. Wiele miast nie ma swojego hejnału. My w Bełchatowie właśnie posiadamy. No i warto by było go zaprezentować mieszkańcom. Myślę, że Kraków czy inne miasta mają jakieś swoje tradycje w tym zakresie. Bełchatów będzie miał swój bełchatowski hejnał o 17.37.
23: Przechodzimy do głównego bohatera w sumie tego spotkania. Co pan dzisiaj czuje?
0: Co dzisiaj czuję? No ogromną radość, wzruszenie i dumę.
3: Sławomir Bartkiewicz, kompozytor bełchatowskiego hejnału.
0: To jest naprawdę wyjątkowy zaszczyt mieć możliwość skomponowania takiego sygnału dla miasta, właśnie hejnału, kiedy tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, nie wszystkie miasta mogą się poszczycić posiadaniem takiego hejnału, więc to, że do mnie trafiło takie zlecenie jako mieszkańca Bełchatowa, to tym bardziej wielki taki zaszczyt i od samego początku, jak tylko dostałem to zlecenie, to na początku, no, jako młody student byłem, właściwie już po studiach, ale byłem taki troszkę przejęty, że to należy zrobić bardzo starannie, bardzo dokładnie i z taką należytą pieczołowitością. I tak też zrobiłem, żeby się przyłożyć do tego zadania, żeby wykonać je najlepiej, najstaranniej jak umiem.
23: Proszę przypomnieć, kiedy powstał ten hejnał? Czy sporo czasu panu zajęło tworzenie tego hejnału?
0: Hejnał powstał w 1997 roku, czyli już niedługo będziemy mieli 30-lecie tego wydarzenia. Dostałem takie zlecenie od ówczesnego prezydenta, ale bezpośrednio do mnie się zwrócił dyrektor muzeum, pan Bogusław Dziedzic, z takim zadaniem. Dostałem dwie kasety takie magnetofonowe z tymi hejnałami tych różnych miast w Polsce, żeby sobie jak gdyby nabrać takiego oglądu ogólnego muzycznego na ten temat. Szczerze mówiąc, chyba ich wszystkich nie przesłuchałem, bo w trakcie już miałem swój własny pomysł, swoją własną wizję na ten hejnał. Wiadomo, że jeżeli chodzi o hejnały, to wszyscy znają na pewno hejnał z Wieży Mariackiej, czyli hejnał Krakowa. Napisałem wtedy 5 różnych hejnałów. Jeden z nich był bardzo podobny do tego mariackiego, z Wieży Mariackiej. Oczywiście bardzo nie chciałem, żeby ten został wybrany, bo to było tylko po to, żeby mieszkańcy mogli sobie wyrobić taki osąd własny, tak jak słuchali tych różnych 5 hejnałów. Bo wtedy jeszcze istniało Radio Bełchatów, więc przez pewien czas była taka promocja specjalna, gdzie codziennie te hejnały, te 5 moich sygnałów było prezentowanych i z tego sobie radiosłuchacze mieli wybrać ten jeden. Był tutaj przed Miejskim Domem Kultury też taka jedna niedziela, taki jeden happening, takie wydarzenie, kiedy te wszystkie sygnały kolega mój Trębacz grał po kolei i ludzie też sobie wybierali i Rada Miasta też miała z tych 5 wybrać ten jeden. Szczerze mówiąc, wybrali ten, który mi się najbardziej marzył, właśnie ten, który jest tym sygnałem zatwierdzonym. Ten, do którego, że tak powiem, najbardziej się przyłożyłem i najbardziej mi zależało, żeby to ten był tym hejnałem.
23: I teraz codziennie będą go słyszeć mieszkańcy Bełchatowa i goście.
0: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład ten sygnał. Bo mówię, jest bardzo dużo hejnałów miast, których my po prostu kompletnie nie znamy. Ale mam nadzieję, że mieszkańcy Bełchatowa zapamiętają.

0: Wie pan, co to była za melodia?
1: Nie wiem, nie powiem.
0: Bo tak się pan przysłuchiwał.
1: Taki hejnał jakiś.
0: No to jest hejnał Bełchatowa.
1: Bełchatowa. No to tak, no mi się wydaje, że to chyba raczej by było to możliwe, dlatego że to wiadomo, w Bełchatowie, no to jak może być inny hejnał grany, tym bardziej, że przez urzędy miasta, nie? Także to jest wiadomo już.
0: No to teraz będzie grane codziennie.
1: Tak?
0: Tak.
1: No to super. No to wiadomo, że coś nowego.
0: Tak sobie myślę, że nie każdy wie o tym, no, że w ogóle Bełchatów ma swój hejnał.
1: No właśnie, o to chodzi, że to trzeba normalnie to, jak to się mówi, nagłośnić.
0: Propagować.
1: Tak, żeby każdy wiedział normalnie, żeby odróżniał, nie?
0: Najsłynniejszy to ten z Krakowa, ale może też mieszkańcom przypadnie do gustu.
1: No też możliwe, że nie, no, w sumie to tak wpada w ucho.
0: Wpada w ucho?
1: Tak jest, no.
0: Pomysł dobry.
1: Dobry.
0: Słyszeliście hejnał?
2: Jasne.
3: Oczywiście.
0: No i co, jakie wrażenia?
2: No, bardzo przełomowe wydarzenie, tak bym powiedział.
3: No, bardzo taka ciekawa historyczna, no, historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
0: A melodia fajna?
2: No, myślę.
3: Fajna.
0: W ogóle wiedzieliście wcześniej, że Bełchatów ma swój hejnał?
2: No nie, ja nie wiedziałem na przykład.
3: Też chyba nigdy nie miałem okazji, żeby się w ogóle dowiedzieć, że taki hejnał w ogóle jest, bo nigdy też nie grał, jak to przed dzisiaj.
0: A teraz będzie można codziennie posłuchać w Bełchatowie.
3: No myślę, że to jest fajna inicjatywa, podoba mi się.
4: To było naprawdę cudowne wydarzenie i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam w nim po prostu uczestniczyć.
0: A dlaczego to jest dla ciebie tak ważne?
4: No bo uważam, że całe nasze miasto jest po prostu ważnym miejscem, w którym no po prostu żyjemy przez pewien okres swojego życia i to jest wydarzenie, w którym każda osoba, która mieszka w Bełchatowie, powinna uczestniczyć.
0: Czyli im więcej takich symboli, z którymi można się utożsamiać w Bełchatowie, tym lepiej.
4: Tak.
5: O szczegóły pytał Rafał Różycki. To będzie noc pełna wrażeń, nie tylko muzea, ale w sumie ponad 30 łódzkich instytucji szykuje się do tegorocznej edycji Nocy Muzeów. Otworzą swoje drzwi dla zwiedzających, także na te co dzień niedostępne. W sobotę, 16 maja, zaplanowano wiele atrakcji. Na przykład w Muzeum Włókiennictwa będzie można siedzieć, leżeć, a nawet grać na eksponatach. A Sąd Okręgowy w Łodzi przygotował inscenizację historycznego procesu. O szczegóły pytała Ela Piotrowska.
6: Na Noc Muzeów warto założyć wygodne buty. I mówię to tu dlatego, że widzę, że pani dyrektor w tych szpilkach po tych kocich łbach tak ledwo, chociaż doświadczenie tutaj wszyscy mają.
7: Tak, no doświadczenie robi swoje i jakoś rzeczywiście dość sprawnie poruszam się już nawet w butach na obcasie po bruku. Natomiast rzeczywiście polecam założenie wygodnego obuwia, tak żeby noga była stabilna, bo u nas właściwie większość terenu to są kocie łby tak zwane. Więc myślę, że żeby uniknąć jakichś niewygodności, to dobrze mieć ze sobą na przykład trampki.
6: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest oblegane tak naprawdę na co dzień, bo kiedy byśmy tu nie przyszli, to zawsze jest bardzo dużo zwiedzających. Przyjeżdżają goście z kraju i ze świata. Te maszyny cały czas są w ruchu. Dużo się dzieje też w willi tutaj na terenie skansenu, miejsce relaksu, ale ta Noc Muzeów jest wyjątkowa.
7: Noc Muzeów zawsze dla muzealników ma pewną magię, bo to jest ten moment, kiedy właściwie jedyna noc w całym roku, kiedy mamy możliwość spotkania się face to face z naszymi odbiorcami. W większości przypadków my, jako pracownicy merytoryczni muzeum, po raz siedzimy za biurkami, pracujemy w takiej biurowej pracy, wykonujemy swoje zadania związane z muzealnictwem, ale to jest ta noc, kiedy tak naprawdę wszyscy jesteśmy wtedy na wystawach i mamy kontakt z państwem, z ludźmi, którzy do nas przychodzą, co jest naprawdę super doświadczeniem, bo ten dialog myślę, że jest bardzo ważny i on naprawdę mocno procentuje.
6: Czyli wszystkie ręce na pokład?
7: Wszystkie ręce i nogi nawet na pokład. Tak, zdecydowanie tak.
6: Co przygotowaliście?
7: W tym roku po raz pierwszy będzie można zobaczyć w czasie Nocy Muzeów wystawę Ostatnie Lato, już znaną części łodzian, ale to jest pierwsza Noc Muzeów z tą wystawą i myślę, że mam nadzieję, że będzie to hit, bo jest to też wystawa, która zachęca do takiego zatrzymania się. Można tam odpocząć na szeslągu, posiedzieć. To jest wystawa, która tak naprawdę powoduje, że wszystkie muzealne zakazy znikają. Te wszystkie zakazy nie dotykać, nie ruszać, nie przesuwać, nie przestawiać, one tam nie obowiązują. Można poczytać gazety, można posłuchać płyt, można samemu zagrać na pianinie, można też naszkicować jakiś projekt tutaj, bo weranda, w której są wystawione sztalugi, ma piękny widok na park, więc też zachęcamy wszystkich do tego, żeby używać sztalug, żeby używać materiałów do malowania.
6: A domki nasze ukochane będą czynne?
7: Oczywiście, domki są absolutnym must see. Myślę, że wszyscy byliby zawiedzeni, gdyby nie było otwarte. Rzeczywiście domki, czyli wystawa Łódzkie Mikrohistorie, czyli nasz wehikuł czasu, gdzie można tak naprawdę zobaczyć, jak ludzie żyli od XIX wieku do właściwie czasu, który jednak większość osób pamięta, czyli do późnego PRL-u.
6: No przecież zdecydowana większość zwiedzających zawsze zachwycona krzyczy: o, taki segment był u mnie, o, to u babci, to u cioci, to pamiętamy. I to jest cudowne.
7: Tak, no myślę, że ta nostalgia, która towarzyszy zwiedzaniu tej wystawy, jest czymś absolutnie, co powoduje, że ma się takie naprawdę duże emocje związane z odwiedzaniem tych domków. I szczególnie ten późny PRL, gdzie rzeczywiście te sprzęty, które tam stoją, no pamiętamy w większości przypadków, a nawet jeżeli nie pamiętają dzieci, to rodzice bardzo często właśnie opowiadają takimi kategoriami: a to u mojej babci ta pralka, prawda, stała, a ten regał to był, tak? Więc jakby myślę, że jest to wystawa, która rzeczywiście bardzo mocno tak oddziałuje emocjonalnie na ludzi.
6: A czy uruchomicie maszyny?
7: Maszyny są też oczywiście punktem obowiązkowym i panowie będą oczywiście prezentować maszyny w czasie Nocy Muzeów. Także jest to absolutnie miejsce, które ja nazywam bardzo często bijącym sercem naszej fabryki, bo tamten rytm wybijany przez XIX-wieczne Krosna, no to jest coś, co zawsze ludzi ściąga, co też pokazuje już takie przestrzenie, których w Łodzi właściwie nigdzie indziej poza tą salą nie można zobaczyć.
6: A wystawy czasowe?
7: Wystaw czasowych w tej chwili nie mamy, szykujemy się już na sezon, że tak powiem, przedwakacyjny, natomiast mamy wszystkie 4 wystawy stałe, otwarte dla zwiedzających. To jest naprawdę ogromna przestrzeń i ogromna przestrzeń wystawiennicza. Myślę, że każdy może kilka godzin u nas spędzić.
6: A to jest tak, że po Nocy Muzeów ludzie wracają do Was, bo zdarzyło im się nigdy tutaj nie być i zafascynowani tym, co zobaczyli, wracają właśnie?
7: Myślę, że tak, dlatego, że to jest też tak, że często jest, bardzo często jest tak, że to, co jest nam bliskie, co jest blisko nas, pozostaje nieznane. I ludzie mają tą szansę, łodzianie, w tą jedną wyjątkową noc przyjść w miejsca, które są czasami bardzo blisko i mijają je codziennie, na przykład idąc do pracy, ale nigdy do nich nie zaglądają. I często okazuje się, że odkrywają tutaj coś, co potem ściąga ich z powrotem do muzeum na kolejne wystawy, które organizujemy w ciągu roku.
6: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była
7: Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
6: A rozmawiała Ela Piotrowska. Zdecydowana większość ludzi nigdy nie była w sądzie i na szczęście do tego sądu iść nie musi we własnej sprawie. Przygotowaliście niespodziankę, niesamowitą atrakcję w Nocy Muzeów.
7: Przygotowanych jest

0: Gdy przychodzimy do sądu relacjonować procesy, to przechodzimy przez taką specjalną bramkę i wszyscy przez tę bramkę przechodzą. A jak będzie w Noc Muzeów?
1: W Noc Muzeów absolutnie te względy bezpieczeństwa, tu się nie może nic zmienić, tak? No jednak sąd cały czas pozostaje sądem. Wszyscy przez tą bramkę bezpieczeństwa będą przechodzić, tak?
0: Czego nie wolno wnieść?
1: Nie można wnieść absolutnie alkoholu, płynów żadnych, znaczy jakaś tam pewnie woda mineralna to przejdzie, tak? Żadnych ostrych przedmiotów, żadne nożyczki do paznokci i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy absolutnie nie można wnieść, znaczy to zostanie i tak zobaczone, tak? I trzeba będzie to zostawić w depozycie na czas wejścia na teren sądu.
0: Jest taka bramka jak na lotnisku.
1: Tak, ta bramka jest taka jak na lotnisku, prześwietlamy bagaż, jeśli z nim przychodzimy. Jeśli bagaż jest jakiś, będzie nadwymiarowy, to będziemy też prosić, żeby Państwo zostawili go w specjalnie przygotowanych szafkach. Z normalnymi podręcznymi bagażami będzie można normalnie wejść, tylko one będą musiały być prześwietlone, tak jak i człowiek.
0: A buty trzeba będzie zdjąć?
1: Nie, nie trzeba będzie zdjąć butów i nie trzeba będzie zdejmować pasków. I obserwujemy często takie odruchy, że ludzie jak zbliżają się do bramki, to zaczynają się rozbierać. Nie trzeba się u nas rozbierać. Prześwietlamy wszystkich w ubraniu, tak? Tylko bagaż trzeba odłożyć osobno.
0: Do zobaczenia w sądzie w Noc Muzeów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była
1: Agnieszka Cesarz-Cerska, Biuro Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Łodzi.
0: A rozmawiała Ela Piotrowska.
2: Noc Muzeów rozpocznie się w sobotę 16 maja o godzinie 18, a skończy około 1 w nocy już w niedzielę. Wstęp jest wszędzie bezpłatny. Szczegółowy wykaz atrakcji jest na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce Kultura Łódzka Noc Muzeów.
3: Magazyn lokalny.
2: Łukasz Bogdan, zapraszam. Będą się tu kształcić lekarze i ratownicy w mundurach. Już 1 lipca w Łodzi ma wznowić działalność Wojskowa Akademia Medyczna. To odpowiedź na ogromne braki kadrowe w służbie zdrowia w armii. Samorząd województwa łódzkiego przekaże podległe sobie szpitale Pirogowa Ministerstwu Obrony Narodowej. Z nową uczelnią współpracować się też będzie szpital MSW w Łodzi. Inicjatywa powołania WAM to kluczowy element wielkiego projektu, który dotyczy medycyny pola walki. Pierwszym uruchomionym po wakacjach kierunkiem ma być Wojskowe Ratownictwo Medyczne. Kierunek lekarski wystartuje w 2027 roku. Dziś podpisano list intencyjny między władzami województwa łódzkiego i podległymi szpitalami oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Z wiceministrem MON Cezarym Tomczykiem i dyrektorami szpitali Pirogowa i MSW w Łodzi rozmawiała Ela Piotrowska.
0: Tutaj się odezwały sentymenty. Tu jest dużo WAM-owców. Szczęśliwych, że Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi, bo to są bardzo silne tradycje i korzenie.
4: To jest historyczna decyzja z punktu widzenia państwa, że Wojskowa Akademia Medyczna będzie odtworzona w Łodzi. Cezary Tomczyk. Ale mówiąc odtworzona, tak naprawdę nie mówimy do końca prawdy, bo jej nie ma. Ona została zamknięta, zlikwidowana, wchłonięta i dzisiaj budujemy tą uczelnię na nowo. Takich procesów w ciągu ostatnich 30 lat nie było. Natomiast Ukraina, nowoczesna medycyna pola walki, nowoczesne podejście zmieniło wszystko i my też musimy zmienić właśnie nasze podejście i mieć bazę do szkolenia medycznego, być może dla całego NATO, tutaj na zapleczu tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie.
0: Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi szkolicie lekarzy wojskowych na bardzo dobrym poziomie, ale teraz to zdecydowanie za mało.
4: Bardzo chcemy i będziemy utrzymywali tą współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Chcemy budować tutaj pełną symbiozę i chcemy budować zdolność tych uczelni do wzajemnego wspomagania się i raczej budowy nowych elementów, tak żeby i studentów, i możliwości i dla wojska, i dla państwa było więcej. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Uniwersytetem Medycznym.
0: Teraz wszyscy mówią, jak ważna jest medycyna pola walki. Cały czas muszą być ćwiczenia, cały czas muszą się doskonalić, bo czasy są niepewne.
4: Medycyna pola walki po prostu bardzo się zmieniła. Wtedy, kiedy mieliśmy doświadczenia z Iraku czy z Afganistanu, mówiliśmy o tym, że konflikt jest niesymetryczny, bo wielka technologiczna przewaga Stanów Zjednoczonych i sojuszników i po drugiej stronie rebelianci i partyzanci. W związku z tym ewakuacja mogła nastąpić szybko, odsiecz mogła przyjść szybko i to wyglądało zupełnie inaczej. Dzisiaj strefa śmierci wynosi 30-40 km na froncie ukraińsko-rosyjskim. Jeżeli ktoś się w niej znajdzie, to czasami wiele godzin zajmuje, zanim będzie mógł być ewakuowany. Wszystko przenosi się poniżej poziomu gruntu. Medycyna pola walki radykalnie się zmienia i trzeba z tego wyciągać właściwe wnioski.
0: Myślę sobie, że bardzo wiele miast, bardzo wiele szpitali chciałoby stać się tą bazą MON-owską. Co zdecydowało, że to szpital Pirogowa w Łodzi i współpraca ze szpitalem MSW w Łodzi?
4: Od samego początku szukaliśmy szpitala, który będzie mógł być sercem, jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia medycznego w województwie łódzkim. Dokonaliśmy kwerendy szpitali w Łodzi, w województwie i ten wydawał się najbardziej odpowiedni, ale to też nie znaczy, że nie dokonamy tutaj kolejnych przejęć albo jakichś kolejnych umów z samorządami, bo być może będziemy potrzebowali jeszcze jednego szpitala na terenie województwa łódzkiego, na przykład już nie w samej Łodzi, ale gdzieś poza. Dzisiaj minister obrony narodowej jest w posiadaniu 9 szpitali i około 150 przychodni, to jest w sumie 40 tysięcy personelu i to jest naprawdę bardzo duży zasób, który musi być w odpowiedni sposób wykorzystany.
0: Co teraz jest wyzwaniem, co będzie najtrudniejsze? Bo zanim przyjdą pierwsi studenci Wydziału Lekarskiego, trochę czasu upłynie.
4: Tak, w tym roku chcemy uruchomić pierwszy kierunek, czyli ratownictwo medyczne dla żołnierzy Wojska Polskiego i budować zdolności tak, żeby w kolejnym roku było możliwe utworzenie kierunku lekarskiego i to jest oczywiście największe wyzwanie, bo w tym czasie trzeba rozpocząć budowę zaplecza, dokonać odpowiednich porozumień z uczelniami, które tutaj istnieją i budować taki dobry klimat po to, żeby ta uczelnia mogła rosnąć. Uczelnia powstanie w ciągu kilku tygodni, jeżeli chodzi o ustawę. Natomiast cały proces powstawania uczelni to jest wiele lat.
0: Macie trochę czasu, żeby przekonać młodych ludzi, żeby swoją przyszłość związali z wojskiem. Tu też jest bardzo ważny aspekt finansowy, no bo wiadomo, że utrzymanie dziecka na studiach medycznych kosztuje, a tutaj MON bierze na siebie ten ciężar finansowy.
4: No tutaj są warunki zupełnie inne, bo każdy, kto decyduje się na to, żeby wejść do wojska i zostać studentem uczelni wojskowej, staje się niejako z automatu żołnierzem. W związku z tym dostaje żołd w wysokości 6 tysięcy złotych i oczywiście studia i oczywiście wszystko, co się z tym wiąże.
0: Czyli ten żołd to jest więcej niż pensja lekarza na rezydenturze podczas specjalizacji.
4: Dlatego, że od razu taki student jest w służbie i on zostaje po złożeniu przysięgi wojskowej żołnierzem. Jego status jest zupełnie inny i jest też oczywiście w tym wielkim naszym monowskim systemie.
0: Co to oznacza dla szpitala Pirogowa, że będzie wojskowy?
3: Znaczy, to są dwa aspekty. Pierwszy aspekt to bezpieczeństwo w razie kryzysu. Adam Marczak, dyrektor specjalistycznego szpitala imienia Pirogowa w Łodzi. Szpital wojskowy, powrót po pierwsze Wojskowej Akademii Medycznej i przekształcenie szpitala w szpital wojskowy. To jest bezpieczeństwo dla mieszkańców całego naszego województwa, a dla samego szpitala to oczywiście olbrzymia szansa na rozwój. Pamiętajmy, że w głównej mierze działamy w stanie pokoju i tak mam nadzieję, że pozostanie. W związku z tym połączenie Wojskowej Akademii Medycznej, szpitala wojskowego stworzy, myślę, szerszą i lepszą dostępność do wielu innych specjalistów, nie tylko tych, których dzisiaj mamy.
0: A co to oznacza dla pacjentów, tych, którzy leczą się teraz w szpitalu Pirogowa?
3: Ja myślę, że zwiększenie jakości leczenia, dostępności do lekarzy specjalistów, działań wspólnie z Wojskową Akademią Medyczną, ten wachlarz usług medycznych będzie coraz szerszy.
0: Nadal pacjenci będą mogli się leczyć, czy będziecie opiekować się żołnierzami?
3: Nie, to jest jedno i drugie. Szpital w stanie pokoju, czyli w stanie bezkryzysowym, tak to nazwę, będzie oczywiście działał tak jak działa, czyli będzie otwarty dla wszystkich pacjentów, nie tylko dla wojskowych.
0: Ale to też oznacza, że na przykład żołnierze będą mieli u Państwa specjalistyczne badania i tak dalej, i tak dalej?
3: Z pewnością tak, ale myślę, że o szczegółach niebawem, bo w tej chwili jesteśmy na etapie jakby rozmów całej organizacji. To jest początek, to co się dzisiaj wydarzyło i myślę, że może długa, ale pewna droga przed nami.
0: Jaką rolę w tym całym całym procesie powstawania w Łodzi, reaktywowania Wojskowej Akademii Medycznej odegra szpital MSW w Łodzi?
5: W pierwszym okresie tworzenia Wojskowej Akademii Medycznej, bo wiadomo, że akt ustawodawczy rozpocznie to tworzenie, Robert Starzec, dyrektor szpitala MSW-a. Do czasu osiągnięcia gotowości bazy jesteśmy w stanie użyczyć dla potrzeb Wojskowej Akademii Medycznej swojej bazy, która jest w bardzo dobrym stanie, szpital jest w doskonałej kondycji, zmodernizowany i co ważne, dla mnie jest to szczególnie ważny moment, bo ja jestem absolwentem, mam zaszczyt być absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej i cała moja kariera zawodowa to była związana z Wojskową Akademią Medyczną, stąd ten moment jest szczególnie dla mnie ważny. W naszym szpitalu pracuje szereg absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej. Mam nadzieję, że ta współpraca przyniesie wymierną korzyść i Wamowi, i szpitalowi.
0: A konkretnie jak to będzie wyglądało? Studenci będą korzystać z Waszej bazy, będą się uczyć od Waszych lekarzy, Wasi lekarze będą wykładowcami?
5: Tak, my użyczymy według potrzeb Wojskowej Akademii Medycznej, bo to będzie dodatkowa umowa. My użyczymy bazy lokalowej, bazy kadrowej. Studenci w zamierzeniu, w ramach potrzeb będą u nas mieli i zajęcia przedkliniczne, mogą mieć u nas i praktyki wakacyjne, jak również zajęcia praktyczne, medyczne. W obrębie bazy szpitala.
0: Co będzie teraz największym wyzwaniem?
5: Myślę, że zorganizowanie i uruchomienie tych kierunków, bo uruchomienie kierunku i lekarskiego, który będzie podstawowym kierunkiem Wojskowej Akademii Medycznej, no wymaga zgromadzenia i zasobu materiałowego, i zasobu, co jest bardzo ważne, zasobu ludzkiego, bo dzisiaj ludzie stanowią Akademię. Akademia słynęła w czasie swojego istnienia z zasobów ludzkich, z kadrowych, że kadry na Akademii były wybitne i uważam, że jest to bardzo dobra droga, żeby takowe kadry się znalazły również w Wojskowej Akademii Medycznej teraz.
0: Dla pacjentów nic się nie zmieni?
5: Chciałbym, żeby się zmieniło. Organizacyjnie nic, no bo potencjalnie no tylko mogą badać również studenci w naszym, czego do tej pory nie było, ale myślę, że dla pacjentów będzie tylko wartością dodatkową podniesienie jakości ich leczenia.
2: WAM będzie kształcić jednocześnie około od 800 do 1200 studentów, osiągając poziom około 250 do 350 absolwentów rocznie. Maturzyści z Łodzi regionu są już po egzaminie z matematyki. Czy królowa nauk sprawiła im problemy? Z maturzystami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
4: Humory dopisują po egzaminie?
6: Tak.
4: Jak było?
6: Dla mnie łatwa. W porządku była.
4: Co to oznacza, że egzamin był łatwy?
6: No, znam na wszystko odpowiedzi, tak?
7: Schematyczny.
6: Tak, schematyczny. Tak. Powtarzały się niektóre zadania z tamtych.
4: Czyli nie było żadnej niespodzianki?
6: No, u mnie nie.
7: Nie.
6: Trochę nas zdziwiło, że optymalizacja była ABC, a nie do rozwiązania, ale no trudno.
4: Czyli generalnie jesteście z siebie zadowolone.
6: Tak, tak.
8: Jak poszła matka, no prawda, bardzo łatwo egzamin się wylosował. Mam nadzieję, że będzie 100%. No, ja jestem wierzący, wierzę w siebie, będzie stówa, myślę.
9: Masz już jeden błąd, to jak chcesz mieć stówkę?
8: No, ale i tak jestem wierzący.
4: Z jakich działów matematyki pojawiły się zagadnienia?
9: Kombinatoryka.
10: No, na pewno podzielność była ciężkim zadaniem.
8: Podzielność była, coś takiego, wyznaczanie podzielności, no. Geometria analityczna.
9: No, było. Optymalizacja. Ciągi były.
10: Prawdopodobieństwo.
9: No. Tak, no.
4: Czyli jeśli chodzi o królową nauk, to strach ma wielkie oczy?
8: Ja bym tak nie powiedział, ponieważ ja jestem pozbawiony strachu i po prostu no nie było się czego bać. Ja tam wchodziłem z pełnym bluzem, prawda? No, nie było źle.
4: A u was?
10: No ja to dopiero będę się bał na rozszerzeniu. Plan jest
9: no
10: taki.
9: Dokładnie, rozszerzenie to gorzej.
4: A ciebie też pytałem wczoraj. No. Mówiłeś, że absolutnie się nie stresujesz.
11: Nie.
4: No i tak było. Jakie wrażenia po?
11: Że z wszystkich arkuszy, które przerobiłem z poprzednich lat, ten był najprostszy.
8: To jest też bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ja uważam, że na przykład polski był cięższy niż matematyka.
4: Czyli jak będziecie czekać na wyniki, to bez stresu.
8: Znaczy, no polskim się będę stresował, ale matematyką to nie.
4: A wy?
10: No ja podobnie, tylko ten polski z podstaw.
9: Ja również, podobnie.
4: Czyli będą nerwy, tak? W oczekiwaniu na wyniki?
9: Głównie z matematyką rozszerzoną będą nerwy. No i lekko z polskim, ale tak to matematyka i angielski to na luzie.
4: Do końca pisałeś, czy wyszedłeś wcześniej?
12: Nie, do końca na matematyce wszystko kilka razy sprawdzałem, żeby mieć pewność, że wszystko jest dobrze i później no nie mieć wyrzutów sumienia, że wcześniej wyszedłem i coś źle, czy czegoś nie sprawdziłem dwa razy.
4: Ale jesteś spokojny?
12: Nie, zbytnio. Jakby matura z matematyki wydawała mi się prostsza od polskiego. polskiego i chyba tak jest dla mnie. Jestem bardziej ścisłowcem, więc to jest dla mnie prostsze niż polski. Ale no zadania niektóre były podchwytliwe, więc no zobaczymy jak to będzie.
13: Ale generalnie ta matura z matematyki była taka przewidywalna?
12: Ostatnie lata są coraz mniej przewidywalne, matury są coraz bardziej takie zaskakujące nas uczą, już nie ma często takich pewniaków. No wiadomo, są jakieś tam zadania, które wiemy, że się pojawią, no ale są często trochę w innej formie, trochę zmienione, więc no jest ciekawie.
13: To troszkę powróżmy. Ile punktów możesz zdobyć z matematyki, jak myślisz?
12: Oj, tego to ja nie wiem, naprawdę. Myślę, że nie będzie najgorzej, o tak powiem.
13: Czyli raczej tak do domu wracasz z poczuciem dobrze wykonanego obowiązku.
12: Tak, myślę, że dobrze napisałem tę maturę, nie jest najgorzej, więc się z tego powodu cieszę.
13: Czas na kolejny egzamin, tym razem język obcy. Nie pomylę się oczywiście, że wybrałeś język angielski.
12: No zgadza się, tu wybrałem język angielski, no chyba jak większość uczniów jednak, więc myślę, że to też nie będzie trudniejszy egzamin jakiś bardzo.
13: W ogóle sobie nie zaprzątasz głowy tym egzaminem?
12: Nie, no wiadomo, że jakieś powtórki były przed, ale nie uważam, że to jest jeden z trudniejszych egzaminów. Są egzaminy trudniejsze, no tak jak na przykład dla mnie polskie, no jest trudniejsze, więc tak.
13: Zapewne wybraliście język angielski, tak?
14: Oczywiście.
15: Tak, język angielski.
9: Angielski.
13: No i jakie nastroje przed angielskim?
9: Coś tam się powtórzy z gramatyki i będzie dobrze.
10: No ja też raczej pewny swojej umiejętności jestem, więc też na razie się nie boję.
13: Do you speak English?
8: Yes, of course. I'm very good English speaker and I consider that podstawowa matura will be very easy and I will pass it without any hesitation. Yes, of course.
13: Jestem pod wrażeniem.
8: Thank you. I appreciate you. No i angielski raczej prosty jest, angielski prosty. Najgorszy to jest ten polski, prawda?
13: A ty się boisz?
8: Nie.
16: Nie boję się. Już niczego, no jakby ten polski jest napisany, wiem, że będzie znane raczej, więc lekki stresik przed wynikami będzie, czy aby na pewno, ale na spokojnie.
13: Czyli też w angielskim czujecie się dobrze?
10: Yes, of course.
16: Of course.
8: Ja to się czuję jak fish in the water.
13: A jakie nastroje przed angielskim?
6: Dobre, no nie uczę się do tego.
13: Bo wiedza już jest, tak? W głowie.
6: Tak,
13: dokładnie. Czyli będzie dobrze?
6: Tak.
13: Tak się pewnie czujecie?
6: Tak, na spokojnie. Myślę, że jesteśmy takim pokoleniem, że u nas angielski jest tak naprawdę od zawsze i jak ktoś nie ma problemów, no to na luzie podstawę napisze.
17: Tak, szczególnie, że często podróżujemy, tak nie oszukując się, więc ten angielski to tak towarzyszy nam często bardzo.
13: Czyli z tych trzech egzaminów, język polski, matematyka, angielski będzie tym najprostszym?
6: Chyba tak. Tak.
13: Powodzenia.
6: Dziękujemy bardzo.
17: Nie dziękujemy.
6: Dziękujemy.
2: Matura z języka obcego na poziomie podstawowym startuje o godzinie 9. To będzie noc pełna wrażeń. Nie tylko muzea, ale w sumie ponad 30 łódzkich instytucji szykuje się do tegorocznej edycji Nocy Muzeów. Otworzą swoje drzwi dla zwiedzających, także ten na co dzień niedostępne. W sobotę 16 maja zaplanowano wiele atrakcji. Na przykład w Muzeum Włókiennictwa będzie można siedzieć, leżeć, a nawet grać na eksponatach. A Sąd Okręgowy w Łodzi przygotował inscenizację historycznego procesu. O szczegóły pytała Ela Piotrowska.
18: Na Noc Muzeów warto założyć wygodne buty. I mówię to tu dlatego, że widzę, że pani dyrektor w tych szpilkach po tych kocich łbach tak ledwo, chociaż doświadczenie tutaj wszyscy mają.
19: Tak, no doświadczenie robi swoje i jakoś rzeczywiście dość sprawnie poruszam się już nawet w butach na obcasie po bruku. Natomiast rzeczywiście polecam założenie wygodnego obuwia, tak żeby noga była stabilna, bo u nas właściwie większość terenu to są kocie łby tak zwane, więc myślę, że żeby uniknąć jakichś niewygodności, to dobrze mieć ze sobą na przykład trampki.
18: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest oblegane tak naprawdę na co dzień, bo kiedy byśmy tu nie przyszli, to zawsze jest bardzo dużo zwiedzających. Przyjeżdżają goście z kraju i ze świata. Te maszyny cały czas są w ruchu. Dużo się dzieje też w willi, tutaj na terenie skansenu, miejsce relaksu, ale ta Noc Muzeów jest wyjątkowa.
19: Noc Muzeów zawsze dla muzealników ma pewną magię, bo to jest ten moment, kiedy właściwie jedyna noc w całym roku, kiedy mamy możliwość spotkania się face to face z naszymi odbiorcami. W większości przypadków my, jako pracownicy merytoryczni muzeum, siedzimy za biurkami, pracujemy w takiej biurowej pracy, wykonujemy swoje zadania związane z muzealnictwem, ale to jest ta noc, kiedy tak naprawdę wszyscy jesteśmy wtedy na wystawach i mamy kontakt z państwem, z ludźmi, którzy do nas przychodzą, co jest naprawdę super doświadczeniem, bo ten dialog myślę, że jest bardzo ważny i on naprawdę mocno procentuje.
18: Czyli wszystkie ręce na pokład?
19: Wszystkie ręce i nogi nawet na
18: pogłady.
19: Tak, zdecydowanie tak.
18: Co przygotowaliście?
19: W tym roku po raz pierwszy będzie można zobaczyć w czasie Nocy Muzeów wystawę Ostatnie Lato, już znaną części Łodzian, ale to jest pierwsza Noc Muzeów z tą wystawą i myślę, że mam nadzieję, że będzie to hit, bo jest to też wystawa, która zachęca do takiego zatrzymania się. Można tam odpocząć na szezlongu, posiedzieć. To jest wystawa, która tak naprawdę powoduje, że wszystkie muzealne zakazy znikają. Te wszystkie zakazy nie dotykać, nie ruszać, nie przesuwać, nie przestawiać, one tam nie obowiązują. Można poczytać gazety, można posłuchać płyt, można samemu zagrać na pianinie. Można też naszkicować jakiś projekt tutaj, bo weranda, w której są wystawione sztalugi, ma piękny widok na park, więc też zachęcamy wszystkich do tego, żeby używać sztalug, żeby używać materiałów do malowania.
18: A domki nasze ukochane będą czynne?
19: Oczywiście, domki są absolutne must see. Myślę, że wszyscy byliby zawiedzeni, gdyby nie było otwarte. Rzeczywiście domki, czyli wystawa ludzkie mikrohistorie, czyli nasz wehikuł czasu, gdzie można tak naprawdę zobaczyć, jak ludzie żyli od XIX wieku do właściwie czasu, który jednak większość osób pamięta, czyli do późnego PRL-u.
18: No przecież zdecydowana większość zwiedzających zawsze zachwycona krzyczy: o, taki segment był u mnie, o, to u babci, to u cioci, to pamiętamy. I to jest cudowne.
19: Tak, no myślę, że ta nostalgia, która towarzyszy zwiedzaniu tej wystawy, jest czymś absolutnie, co powoduje, że ma się takie naprawdę duże emocje związane z odwiedzaniem tych domków. I szczególnie ten późny PRL, gdzie rzeczywiście te sprzęty, które tam stoją, no pamiętamy w większości przypadków, a nawet jeżeli nie pamiętają dzieci, to rodzice bardzo często właśnie opowiadają takimi kategoriami: a to u mojej babci ta pralka, prawda, stała, a ten regał to był, tak? Więc jakby myślę, że jest to wystawa, która rzeczywiście bardzo mocno tak oddziałuje emocjonalnie na ludzi.
18: A czy uruchomicie maszyny?
19: Maszyny są też oczywiście punktem obowiązkowym i panowie będą oczywiście prezentować maszyny w czasie Nocy Muzeów. Także jest to absolutnie miejsce, które ja nazywam bardzo często bijącym sercem naszej fabryki, bo tamten rytm wybijany przez XIX-wieczne Krosna, no to jest coś, co zawsze ludzi ściąga, co też pokazuje już takie przestrzenie, których w Łodzi właściwie nigdzie indziej poza tą salą nie można zobaczyć.
18: A wystawy czasowe?
19: Wystaw czasowych w tej chwili nie mamy, szykujemy się już na sezon, że tak powiem, przedwakacyjny, natomiast mamy wszystkie 4 wystawy stałe, otwarte dla zwiedzających. To jest naprawdę ogromna przestrzeń i ogromna przestrzeń wystawiennicza. Myślę, że każdy może kilka godzin u nas spędzić.
18: A to jest tak, że po Nocy Muzeów ludzie wracają do was, bo zdarzyło im się nigdy tutaj nie być i zafascynowani tym, co zobaczyli, wracają właśnie?
19: Myślę, że tak, dlatego, że to jest też tak, że często jest, bardzo często jest tak, że to, co jest nam bliskie, co jest blisko nas, pozostaje nieznane. I ludzie mają tą szansę, łodzianie, w tą jedną wyjątkową noc przyjść w miejsca, które są czasami bardzo blisko i mijają je codziennie, na przykład idąc do pracy, ale nigdy do nich nie zaglądają. I często okazuje się, że odkrywają tutaj coś, co potem ściąga ich z powrotem do muzeum na kolejne wystawy, które organizujemy w ciągu roku.
18: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była
19: Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
18: A rozmawiała Ela Piotrowska. Zdecydowana większość ludzi nigdy nie była w sądzie i na szczęście do tego sądu iść nie musi we własnej sprawie. Przygotowaliście niespodziankę, niesamowitą atrakcję w Noc Muzeów.
1: Przygotowanych jest tych niespodzianek co niemiara, to znaczy na pewno inscenizacja historycznego procesu drugiego, ślepego Maksa, jest arcyciekawa, ale oprócz tego warsztaty z technikiem kryminalistyki, odciski palców, ślady na miejscu zbrodni, a dla tych, którzy lubią wszelkie gry, będzie gra terenowa. Po sądzie będziemy szli takim, szukając sądowych detali. No i będziemy docierać tym sposobem do informacji i miejsc, do których normalnie byśmy nie dotarli. Także mam nadzieję, że to będzie też coś takiego nowego i żywego, tak?
18: Gdy przychodzimy do sądu relacjonować procesy, to przechodzimy przez taką specjalną bramkę i wszyscy przez tę bramkę przechodzą. A jak będzie w Noc Muzeów?
1: W Noc Muzeów absolutnie te względy bezpieczeństwa, tu się nie może nic zmienić, tak? No jednak sąd cały czas pozostaje sądem. Wszyscy przez tą bramkę bezpieczeństwa będą będą przechodzić, tak?
18: Czego nie wolno wnieść?
1: Nie można wnieść absolutnie alkoholu, płynów żadnych, znaczy jakaś tam pewnie woda mineralna to przejdzie, tak? Żadnych ostrych przedmiotów, żadne nożyczki do paznokci i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy absolutnie nie można wnieść, znaczy to zostanie i tak zobaczone, tak? I trzeba będzie to zostawić w depozycie na czas wejścia na teren sądu.
18: Jest taka bramka jak na lotnisku.
1: Tak, ta bramka jest taka jak na lotnisku, prześwietlamy bagaż, jeśli z nim przychodzimy. Jeśli bagaż jest jakiś, będzie nadwymiarowy, to będziemy też prosić, żeby Państwo zostawili go w specjalnie przygotowanych szafkach. Z normalnymi podręcznymi bagażami będzie można normalnie wejść, tylko one będą musiały być prześwietlone, tak jak i człowiek.
18: A buty trzeba będzie zdjąć?
1: Nie trzeba będzie zdjąć butów i nie trzeba będzie zdejmować pasków. I obserwujemy często taki odruch, że ludzie jak zbliżają się do bramki, to zaczynają się rozbierać. Nie trzeba się u nas rozbierać. Prześwietlamy wszystkich w ubraniu, tak? Tylko bagaż trzeba odłożyć osobno.
18: Do zobaczenia w sądzie w Noc Muzeów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była
1: Agnieszka Cesarz-Cerska, Biuro Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Łodzi.
18: A rozmawiała Ela Piotrowska.
2: Noc Muzeów rozpocznie się w sobotę 16 maja o godzinie 18, a skończy około 1 w nocy już w niedzielę. Sport i historia zamiast wulgaryzmów i zbitych szyb. W Piotrkowie Trybunalskim pojawił się nietypowy pomysł na walkę z wandalizmem na przystankach autobusowych.
14: Inicjatywa polega na tym, żeby zwalczyć wandalizowanie przystanków autobusowych. Filip Derwenda, mieszkaniec miasta. Też podkreślić historię naszego miasta pod kątem historycznym, jak i sportowym. Przede wszystkim postacie historyczne. Piotrków ma ogromny wkład w historię Polski, który dzisiaj jest w większej mierze niewidoczny, więc tutaj dobrym pomysłem byłoby właśnie pokazać wiele postaci historycznych, jak na przykład Irena Sendlerowa, która wychowała się w naszym mieście. Tak naprawdę jest mało miejsc, które to pokazują. Tutaj też chciałbym podkreślić, że to jest dobra okazja, żeby podkreślić nasze współczesne sukcesy sportowe, między innymi, i podziękować piotrkowskim sportowcom za to, jak reprezentują Piotrków w Polsce i za granicą. Tutaj mam na myśli takie dyscypliny jak tenis, piłka ręczna czy zapasy. Tutaj dobrym przykładem jest na przykład Kamil Majchrzak, który, jak wiemy, no, świetnie reprezentuje nasze miasto, a niestety nie jest nigdzie tutaj widoczny. Następnym tutaj przykładem tutaj ze świata sportu są na przykład piłkarki ręczne Piotrkowi, czy zapaśnicy AKS-u. A tak jak mówiłem, jeśli chodzi o postacie historyczne, to tutaj dobrym przykładem jest Irena Senderowa. Dobrym przykładem jest również to, że Piotrków był pierwszym gettem żydowskim w okupowanej Europie, gdzie niestety to ogromne wydarzenie historyczne, oczywiście bardzo smutne, nie jest nigdzie tak naprawdę widoczne w mieście. Wstępnie uzyskałem pozytywny odbiór od władz miasta, natomiast czekam na konkretne działania w najbliższym czasie. Koszty wbrew pozorom byłyby stosunkowo małe, ponieważ projekt zakłada zaangażowanie lokalnych artystów z Piotrkowa, między innymi ze szkół, i tutaj tak naprawdę jednym kosztem byłyby materiały do realizacji projektu, więc tutaj mam między innymi na myśli farby, materiały malarskie, co długoterminowo mogłoby oszczędzić miastu spore koszty związane z naprawą tych przystanków po wandalizmie.
15: Uważam, że każda inicjatywa, każdy pomysł jest godny rozważenia i godny uwagi. Agata Wypych, Zarząd Drugi Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Akurat bardzo mi się ten pomysł podobał. Uważam, że to byłoby ciekawe, jakieś inne. Tylko od razu niestety muszę powiedzieć, że mam w głowie konsekwencje umieszczenia na przykład jakiejś podobizny osoby zasłużonej, powszechnie szanowanej, i konsekwencje tych aktów wandalizmu, które się w tej chwili dzieją. Czy samo jakby umieszczenie wizerunku osoby zniechęci taką osobę do zniszczenia tej wiaty, czy do zrobienia jakiegoś dodatkowego malunku, napisu, który by w pewien sposób deprecjonował tą osobę i mógłby na przykład urazić pamięć tej osoby. Tego się po prostu obawiam.
20: Piotrków generalnie jest zaniedbany, bardzo zaniedbany, i to się dzieje tak ostatni rok, dwa lata, ja obserwuję, bo często jeżdżę i chodzę, że po prostu jest brudno. Wandalizm to jest jeszcze osobna historia.
21: To nie jest przyjemnie ani siedzieć, ani patrzeć na to.
20: No nie wiem, czy jest jakaś rada. No, zwrócenie uwagi, nawet jakbym była świadkiem, nie wiem, czy wiele da. Wezwanie Straży Miejskiej, być może częste patrole. Natomiast rzeczywiście, no, musimy zacząć od siebie. Jeżeli my nie będziemy dbać o porządek i będziemy rzucać śmieci, no to będzie brudno, bo nie tam jest czysto, gdzie jest wielu sprzątających, tylko gdzie jest wielu dbających o tą czystość. Taka jest moja refleksja.
2: A tematem zajął się Rafał Różycki. Najlepsze filmy dokumentalne i spotkania z twórcami od 8 do 17 maja w kinie NCKF w Łódzkim AC1 odbędzie się festiwal Millennium Dogs Against Drag Gravity.
0: Dlaczego to jest ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o kino?
3: Millennium Dogs Against Gravity jest największym festiwalem filmu dokumentalnego w Polsce. Monika Głowacka, zastępca dyrektora EC1 do spraw Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. To jest kino przekrojowe, tak właściwie prezentujące wszystko to, co dzieje się w filmie dokumentalnym na świecie. To jest opowieść o współczesności, o tym, jakie problemy nas dotykają, opowiedziana przez historię naszych bohaterów filmów prezentowanych w ramach wielu sekcji.
0: Ile projekcji zobaczymy?
3: Łącznie będzie 75 filmów zaprezentowanych na tegorocznej łódzkiej edycji. To będzie aż 11 sekcji tematycznych, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie sekcja bohaterowie i bohaterki są wśród nas. Kobiety zmieniają świat w imię ojca i syna, historie intymne, fetysze i kultura, mistrzowie i mistrzynie. Tutaj też zwracam na tę sekcję szczególną uwagę, bo będą zaprezentowane dwa tytuły. Najnowszy tytuł Wernera Herzoga i najnowszy tytuł Ruth Beckerman, wielokrotnie nagradzanej na festiwalach czy w Berlinie, czy w Locarno. Będzie też spotkanie z Ruth Beckerman, która nas odwiedzi. To są także sekcje takie jak Klimat na zmiany, sekcja towarzysząca temu festiwalowi już od jakiegoś czasu. Także serdecznie zapraszam.
0: Jakie jeszcze inne wydarzenia towarzyszące nas czekają?
3: Czekają nas specjalne wydarzenia. Oprócz spotkań z gośćmi, których też będzie wiele i zachęcam serdecznie, bo to będą spotkania zarówno z reżyserami prezentowanych filmów, ale też z bohaterami. Także przygotowaliśmy ofertę specjalną, wydarzeniową, między innymi towarzyszącą sekcji muzycznej. Będą organizowane koncerty w naszych przestrzeniach Narodowego Centrum Kultury Filmowej w kawiarni Przypadek, ale też w Centrum Komiksu i Treści Interaktywnej. Będą też spacery leśne, które będą towarzyszyć również jednemu z tytułów. Spacery z psychologiem, spacery, które dają nam oddech i takie odcięcie się od pędzącego świata, spojrzenie bardziej w głąb siebie. I także warsztaty, które będą organizowane w ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, też dedykowane zarówno dokumentowi, ale też prezentacji literatury w dokumencie. Zapraszam serdecznie. W dniach 8-17 maja czeka nas największy festiwal kina dokumentalnego w Polsce. Wiele różnorodnych tytułów, wiele emocji, dużo ciekawych historii, zarówno tych bardzo intymnych, jak i tych opowiedzianych o tym, co tu i teraz, co dzieje się współcześnie na świecie. Także bardzo serdecznie zapraszam do Narodowego Centrum Kultury Filmowej, do kin NCKF.
2: Więcej szczegółów znajdziecie na mdag.pl, a informacje zebrał nasz reporter Daniel Tekliński.
22: SK2. Magazyn muzyczny.
23: Kamil Kowalski, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę naszego spotkania z Mają Kapłon i Dandesami, czyli Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn oraz Robert Dudkiewicz. Rozmawiamy o Waszej płycie, relacji, którą rozkładamy na części pierwsze w Radiu SK2.

0: plaża nad Wisłą, gdzie chcesz odpłynąć, gdzie chcecie odpłynąć razem, albo co topicie razem w tej Wiśle. O czym jest ten kawałek?
1: Teraz z perspektywy czasu widzę, że niekoniecznie o relacji mężczyzna-kobieta, ale o tym, że dużo chyba w życiu się trafia takich osób, które chciałyby dla nas czasem źle. Jakby to powiedzieć delikatnie.
0: Kładą kłody pod
1: Dokładnie. Nogi. To było takie moje struggle, żeby odpuścić osoby, które widziałam, że chcą utopić mnie właśnie w tej Wiśle, pozwolić im odpłynąć, zapomnieć o tych osobach, co nie jest łatwe często, jak ma się gdzieś tam długie relacje z osobami, są one ważne przez długi czas życia, potem widzisz, że najchętniej to by właśnie te kłody pod nogi ci rzuciły i zrobiły ci krzywdę, bez żadnego zastanowienia.
0: Rozumiem, że wszystkie kawałki, które tutaj znajdziemy na płycie Relacje, są twoim bagażem doświadczeń.
1: Tak, wszystko jest o moich historiach. Mm. Dokładnie tak.
0: Czyli każdy numer, który będziemy słuchać i interpretować na swój sposób, bo to jest piękne, że każdy może interpretować muzykę na swój sposób. To też jest umiejętność, którą nie każdy artysta posiada, aby utożsamiać się z utworem, niekoniecznie tak, jak on to przekazuje, ale również odnajdywać jakieś swoje sytuacje w tych kawałkach. Ale pierwsze wrażenie, które będziemy mieć, kojarzyć jakby z tobą i z twoimi doświadczeniami, rozumiem.
1: Tak, tak. Każda moja piosenka to jakaś historia, która mi się wydarzyła.
2: Maja miała taki obowiązek, powiem to wprost, żeby napisać teksty.
0: Masz siedzieć, płakać, masz tutaj zestaw chusteczek,
2: tutaj
0: być wrażliwą osobą i tę wrażliwość teksty. Przelać na muzykę.
2: Masz pisać teksty. My będziemy pomagać w aranżacji, my będziemy pomagać w muzyce, my będziemy dopowiadać, my będziemy pewne rzeczy proponować, ale tak naprawdę te utwory powinny być o twoich przeżyciach, nie? No bo ona jest autentyczna tylko wtedy, kiedy śpiewa o swoich własnych historiach. Jakby śpiewała utwory czyjeś, no to do końca by tak się z nimi nie utożsamiała. A jak sama napisała, no to sama wiedziała, co chce przekazać w tym utworze. To była dobra taka forma wyjścia przy tworzeniu tych utworów, bo one są przez to spójne.
0: Ale cena tego jest bardzo wysoka, prawda? Żeby utwór był dobry.
1: Tak. Otworzyć się, ale ja na przykład bardzo to lubię, bo przez to, że ja się otworzyłam ze swoich emocji i dużo różnych sytuacji przeżyłam, uwielbiam, kocham wręcz pisać teksty dla innych ludzi. Kiedy mogę się z nimi spotkać, porozmawiać o tym, co im się w życiu przydarzyło, bo ja też się bardzo otwieram przed ludźmi, nie boję się mówić o czymkolwiek, co tam w życiu odwaliłam, że tak powiem.
0: Co już odwaliłaś?
1: No, spotykałam się z nieodpowiednimi osobami, szalałam.
0: Czyli byłaś niegrzeczną Mają.
1: Tak, ja jestem osobą grzeczną i miłą, ale troszkę naodwalałam życie sobie, samej narobiłam krzywdy. Dlatego też te piosenki o tym są, że każdy twój czyn musi być mniej więcej przemyślany, bo on wiąże za sobą konsekwencje, można kogoś zranić, można siebie zranić, bardzo prosto, nie myśląc czasem.

0: Północny wiatr.
1: Utwór, który ja przyniosłam na próbę. Napisałam go kiedyś i chciałam właśnie stworzyć go z chłopakami, bo mam ciekawa, jak oni go przeniosą na muzykę. Zrobili to dla mnie idealnie. To jest mój ulubiony utwór, muszę przyznać się, zaraz pod plażę nad Wisłą.
2: Tak, tym bardziej, że on trochę się różni od tego aranżu, który my wykonujemy na koncertach, który jest taki mocno rockowy. Ja gram tam taką mocną gitarę w tym riffie, natomiast ten aranż pod płytę jest zrobiony zupełnie inaczej. Tu jest dużo brzmień takich elektronicznych, dużo jest mugów, takich syntezatorowych brzmieni, no i przez to też nabrał takiej magii, takiej mocy. I ja też uważam, że to jest jeden z lepszych utworów na tej płycie.
3: Tak, a to co Marcin mówi, koncerty są pod kątem aranżacyjnym, one mają być inne, bo mam wrażenie, że artyści dzielą się na dwie grupy. Ci, co grają tak samo jak na płycie i chcą odtworzyć każdą nutę, żeby po prostu ktoś jak przyjdzie na koncert, to usłyszał dokładnie to, co może usłyszeć w domu na płycie. No i dzielą się na tych, którzy chcą jednak zaproponować temu słuchaczowi coś innego, żeby ten utwór brzmiał w tym momencie, w tym dniu zupełnie inaczej niż na płycie. Aczkolwiek te same dźwięki, klimaty, te same stylistyki, natomiast utwór jest grany rzeczywiście i to większość tych utworów, które gramy na koncertach, inaczej brzmią. I one mają brzmieć inaczej, one mają mieć energetyczne, one mają być bardziej rockowe.
2: Za każdym razem inaczej brzmią, bo to jest kwestia, w jakim nastroju jest Maja na przykład, jak daną historię zinterpretuje, jak chce ją przedstawić, tak? Także te utwory naprawdę różnią się od siebie.
1: Moja emocja jakby pobudza was do tego, jak zagrać finalnie.
2: Tak.
1: Bo ja bardziej śpiewam, trzymam się i tekstu, i melodii oryginalnych, ale dodaję zawsze coś od siebie. Zawsze
3: to
1: dodaję jakieś...
3: Od razu.
2: Tak, i ta energia gdzieś tam nas pobudza i to też jest feedback od razu ze strony publiczności. Także to
3: jak czujemy, że jest energetyczna, pełna improwizacja, chodzi tak. I to tak ma chyba być, no bo wtedy jest to
1: forma naprawdę. Jest każdemu znana.
3: Tak, więc formy musimy się trzymać, staramy się.
4: Dlatego na waszych koncertach jest fajnie, bo każdy jest inny.
3: Oczywiście, nie ma dwóch takich samych.
2: Można tak powiedzieć, tak.
4: A lubicie koncertować?
3: O, kto nie lubi?
2: O, tak. No to jest jakby koncertowanie daje to paliwo takie twórcze i ja osobiście najbardziej jednak, dużo bardziej od pracy w studio wolę pracę na scenie przed publicznością, więc to jest to, co mnie najbardziej kręci.

0: Proszę o lek. To taki jest zbuntowany numer. Dandyzm jest wyrazem buntu wobec mieszczańskiej rzeczywistości, proszę państwa. Buntujecie się czasami? Co oczywiście was denerwuje? Ale tego
1: co
0: będzie
1: mnie
0: dużo.
1: Nie denerwuje.
0: No to jak tego będzie mniej, to zacznijmy od tej strony. Co was nie denerwuje?
1: Ja chyba powiem o tym, co mnie denerwuje. Mnie też nie denerwuje niedostępność emocjonalna w ludziach. Ja bardzo często daję dużo z siebie. O tym też jest w sumie ten utwór, Proszę o lek, powstał po mojej operacji. Ludzie pomogli mi tak naprawdę przeżyć. On jest takim
0: bo ty prezentem. Walczyłaś o zdrowie.
1: Tak.
0: Ty walczyłaś o zdrowie. Jak mogłabyś nam powiedzieć?
1: Urodziłam się ze skoliozą. Bardzo, bardzo silną. Jestem trzecim największym przypadkiem skoliozy w sumie na świecie, do tej pory zanotowanym. Najcięższym był do zoperowania. Operował mnie w Stanach doktor Lenki, ale miałam ogólnie łącznie 20 operacji. 18 w Polsce i dwie ratujące życie w Stanach. Dzięki cudownym ludziom w naszym kraju i nie tylko, ale głównie w naszym kraju ludzie zebrali dla mnie kwotę 3,5 miliona złotych, która została przekazana właśnie na tą operację. A więc dzięki temu żyję i dalej mogę robić to, co chcę. Pracuję nad sobą i dalej wylewam te emocje w muzyce. I jakby prezentem dla ludzi był utwór Proszę o lek. Prezentem, taką pierwszą piosenką, która została wydana po mojej operacji. Cały jakby zarobek z tej piosenki jest przekazywany na cele charytatywne. Ja zawsze staram się, żeby to było jednak właśnie w kierunku skoliozy, bo bardzo mała jest wiedza, jeżeli chodzi o skoliozę w Polsce jeszcze. Dla mnie to jest właśnie taki bardzo ważny temat, więc Proszę o lek to jest prezent, podziękowanie dla ludzi za to, że uratowali mi życie tak naprawdę.
2: Mimo, że ten utwór nie ma nic wspólnego z lekiem jako takim, jakby se ktoś wyobraził.
0: To jest chyba, że lek na całe zło.
2: Tak, to jest też utwór o relacjach damsko-męskich.
1: Tak, dokładnie.
2: Przekornie.
1: Nie mogłam o kimś zapomnieć i prosiłam wszechświat o lek. Jakiś
2: no
1: lek na to wszystko.
0: Zapomniałaś o nim?
1: Zapomniałam.
2: Udało się.
1: I'm proud.
0: Lek zadziałał.
1: Było ciężko, ale zapomniałam. Po prostu musiałam sobie zdać sprawę z paru moich takich...
2: No i w tym utworze na przykład...
1: W tym
2: utworze chyba rzeczywiście, jeśli chodzi o stylistykę muzyczną, to nawiązujemy do takich dobrych, rockowych brzmień polskiej sceny lat...
3: No tak, tak, bo tam jest prosty riff gitarowy. W refrenie trochę słychać The Beatles.
2: A może Manam?
3: O, gdzieś tam. Więc tak, to jest taki stricte rockowy numer, bez żadnych udziwnień, ale myślę, że on tak właśnie powinien brzmieć. Prosto, jakby, żeby nie zakłócać tego przekazu, który ma Maja. I ja uważam, że ten numer, mimo że jest naprawdę bardzo prosty, to brzmi świetnie.

0: Czy wasza droga była prosta czy kręta, jak teraz na to wszystko patrzycie, do tego, aby dojść do tego punkciku, do tego momentu, w którym aktualnie się znajdujecie? Sztormy. Były czy nie było sztormów?
1: Są.
2: Cały czas są, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić.
0: Nie przychodzą.
1: Nie, cały czas jest pod wiatr, cały czas jest kręta droga.
0: Ale sztormy to jest taki kawałek, który ma w sobie zwycięstwo. Tak to mi się wydaje.
1: No bo finalnie ta płyta jest zwycięstwem nad tymi sztormami. Ona nas jednoczy w tej walce właśnie o to, żeby pokazać, co chcemy muzycznie, nie? I mimo tych sztormów, mimo tych wiatrów, mimo przeciwności losu, to udało się ona nam w takiej formie, jaka jest, i jesteśmy z niej dumni. I mimo przeciwności losu, mimo tego wszystkiego, to jest jakby takim kwintesencją tego, co robiliśmy. No i oczywiście te sztormy dalej trwają i one będą trwać. To jest taki proces chyba nieunikniony, który artyści, jedni mają łatwiej, bo im tam wieje w te żagle, a drudzy mają troszeczkę pod prąd.
0: Muszą sami dmuchać.
1: My się wcale z tego powodu nie umartwiamy nad sobą.
0: Jak już dmuchać, to z uśmiechem.
3: Tak, ale to jest mój ulubiony utwór na przykład na płycie. Uważam, że sztormy są tak emocjonalne, tak delikatnie zaśpiewane. Do tego też tam nie przesadzaliśmy z aranżacją.
0: To
3: tak słychać, że tak te sztormy nadchodzą, jest ta kulminacja.
0: Ale ta gitara.
3: Kupa.
2: Ja się go najbardziej wstydziłam, szczerze mówiąc.
3: I ja na przykład uważam, że to jest chyba nasza najlepsza aranżacja. Najbardziej lubię ten utwór.
0: Robert też jest zadowolony, prawda? Bo tam tylko na końcu te triumfalne.
4: Właściwie tam nie miało być bębnów, ale Marcin wymógł.
5: Tutaj poprosiłem, żeby zagrał jak Phil Collins.
4: Tak było. Siedzieliśmy w studiu wtedy, Marcin nagrał. Chodź, spróbujesz, może coś tam będzie pasowało. Będzie pasowało. Marcin, ja nam nic nie wymyślę. Nic. Wierzasz i robisz. No i tak się skończyło. No.
0: Robert Dutkiewicz.
1: Robert myślał, że w tym utworze na koncercie będzie sobie schodził na te 3,5 minuty. Będzie mógł odpocząć. No nie. Nawet nie ma chwili odpoczynku.
0: Już przyjaciele.
2: Równo.
0: Koledzy.
2: Nie ma przyjaciół.

0: Maja Kapłon i Dan Dysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Okładka waszej płyty czarno-biała, na niej dłonie, które trzymają linię tego całego pokręconego świata. Kto na to wpadł?
1: To był mój szalony pomysł. Mam koleżankę bliską, która jest mega artystką. Mhm. Jak ja zobaczyłam projekt, poczułam, że to jest to, że to jest wszystkie relacje, które są w tych utworach, są właśnie o tym. Te plątania między ludźmi i to wszystko. Zapytałam Natalię, jest to Natalia Lipińska, autorka tego całego projektu, który jest na okładce. Czy mogę tego użyć, bo to jest jakby w mojej wyobraźni odzwierciedlenie, o czym są wszystkie te teksty. O ciężkich relacjach, od tego jak się jakby kształtuje mały człowiek w rodzinie, potem jakie błędy sobie popełnia, że ma różne schematy w życiu wyuczone i ta okładka to jest dla mnie i rodzina, i relacje, które poznajemy w życiu, ludzi, których poznajemy, z którymi musimy sobie poradzić, rozplątać te wszystkie supełki, które są w nas, żeby stworzyć prawdziwe relacje.
2: Więc nie dość, że to są relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną, opowiadając historię właśnie w tych utworach, to ta płyta z mojej strony jest właśnie relacją pomiędzy nami. Tu jest akurat, są cztery ręce, idealnie pasuje, nie? Cztery osoby, cztery ręce, każdy ciągnie w swoją stronę, każdy ma jakiś tam swój pomysł i taki, niektóre się łączą, niektóre się przeplatają, niektóre pewnie się zasupłały pomiędzy sobą i myślę, że dlatego ta okładka przeszła tą weryfikację, no było trochę tarcia, ale przeszła. Możemy wspólnie powiedzieć, że jest odzwierciedleniem tych
3: naszych. Ja powiem od siebie, że nie do końca byłem zwolennikiem tej okładki, natomiast jak zobaczyłem właśnie to już fizycznie, no to wtedy stwierdziłem, że wow, że to jednak był dobry pomysł i tu przyznałem się do błędu i naprawdę dzisiaj uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Yeah.

0: Metaforyczny dom to kolejny kawałek, 9, już przedostatni, który znajdziemy na waszym debiutanckim albumie. Maja Kapłon i Dan Dysi, którzy są gośćmi Radia SK2. O relacjach sobie rozmawiamy, bo taki tytuł jest tego krążka. Metaforyczny dom. Lubicie wracać w swoje rodzinne strony?
1: Oczywiście. Myślę, że każdy.
0: Cóż to są za rodzinne strony?
1: Im ktoś starszy i więcej czasu przeżył na tym świecie, tym bardziej tęskni do swojego tego metaforycznego domu, bo to nie jest już ten sam dom, co kiedyś. On już nie istnieje. To się wszystko zmienia, tak jak relacje między ludźmi. Nie możemy wrócić do tego, co było 20 lat temu albo 15, bo ci ludzie już zupełnie inaczej myślą, są na innym etapie życia.
0: Ja pamiętam te telewizory kineskopowe. Tak,
1: tak, a wracamy do tego gdzieś tam pamięcią, wracamy uczuciem do tamtych czasów. Ten metaforyczny dom to jest nasze wyobrażenie tego, co kiedyś.
0: Waszym domem jest które miasto?
1: Naszym takim rodzimym miastem, jeśli chodzi o trzech Dandysów, to jest Żyrardów.
2: A u mnie jest Teresin.
1: A u Maji jest Teresin.
3: Pod warszawskiej miejscowości. Gdzieś byliśmy blisko na szczęście siebie.
1: Ja na przykład już nie mieszkam w Żyrardowie. To Żyrardów zawsze będzie w moim sercu, no bo tam się człowiek nauczył, tam się człowiek wychował, tam człowiek spotkał znajomych, przyjaciół miał i funkcjonował i tam tworzyliśmy muzykę. To jest nasz ten metaforyczny dom, ale no to oczywiście jest przenośni, bo...
0: I byście dalej biegać w podartych spodniach, czy jednak dandy z elegancji
1: Francji? Ja powiem tak, że jak ja patrzę na dzisiejszą młodzież, to chyba wolę czasy, kiedy mama otwierała okno i wołała do domu, obiad! Mamo, jeszcze chwilę!
0: Moja mama krzyczała.
1: Chwilę!
0: Całe osiedle słyszało.
1: Całe osiedle i lecieli wszyscy. Nie.
0: Ja robiłem mamie na złość i pytałem, a co dziś na obiad? Wszystkie sąsiadki już wiedziały. Pomidorowa!
1: Tak jest. Niż dzisiaj, co rzeczywiście mówi się, odłóż ten telefon, idź na chwilę na dwór, idź się przebiegnij, idź coś zrób, pogadaj z kimś, spotkaj się. Dzisiaj mam wrażenie, że ludzie są coraz bardziej samotni. Ja uczę na co dzień, uczę grafiki komputerowej zawodowo.
2: Uczę angielskiego.
1: I rzeczywiście młodzież potrzebuje tych rodziców, tych relacji między nimi. Coraz mają tego mniej. Szukają tego cały czas. No jak nie znajdują, to uciekają w jakieś różne formy.
0: Szukają metaforycznego domu?
1: Tak, szukają metaforycznego domu, żeby tam mogli się odnaleźć, tam zaznać spokoju i żeby ktoś wysłuchał. Tego brakuje mocno. Tak myślę.
2: Tak. Bo wiadomo, że rodzice zawsze nas wychowują najlepiej, jak potrafią, ale gdzieś tam właśnie te wszystkie braki w dzieciach na dorosłość i te problemy, w które się wplątują, zawsze są właśnie efektem tego nieprzepracowania. Ja na przykład jestem na terapii i myślę, że gdyby nie to, to dalej bym takie błędy popełniała i te właśnie sztormy na płycie i metaforyczny dom są dla mnie przynajmniej taką kokardką pracy nad sobą, że coś się zaczyna zmieniać i już nie mam takiej chęci wejść w coś, co wiem, że 10 raz na przykład sprawi, że poczuję ból, którego nie chcę czuć, że zrobię sobie krzywdę, że może mogę komuś zrobić krzywdę jakimiś decyzjami. Więc ta płyta jest takim dla mnie lekarstwem na to wszystko, taką radością, że przeszłam przez to i jestem dalej i dzieje się dalej.
1: Jak ktoś posłucha sobie tekstów, one są bardzo trudne. To są bardzo trudne i zawiłe teksty. I ma to swoje plusy i minusy. Jedni wolą kawę na ławę, a w tych utworach, żeby zrozumieć przesłanie albo dojść, o co chodziło autorce, to naprawdę trzeba się mocno wgłębić i poznać każdy kawałek tego tekstu, który tam jest. Dopiero wtedy się go zrozumie.
2: Tak. Tu jest trochę poezji ode mnie,
1: jest
2: szczerze
1: dużo
2: mówiąc.
1: Poezji.
0: Jeden numer jest dobrym materiałem na pracę magisterską z filozofii.
1: Tak myślę.
2: Trochę tak.
4: Albo z psychologii.
0: Społecznej.
2: Głównie, tak. Myślę, że głównie.
3: O psychiatrii nie wspominaj.
2: Tak. Może to płyta dopiero się nazywać Spektrum.
3: To jest bardzo dobry tytuł na kolejną Spektrum. Płytę Spektrum.
2: Tak.
3: Świetne.
1: Zapamiętaj.
3: Świetne.
0: James Bond, tak?
3: Zapiszmy to.
1: Zapiszmy.

0: Maja Kapłon, Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz. Przywitaj się, Robert.
1: Czemu zawsze ja się witam?
0: Bo mówisz najwięcej. I tak dobrnęliśmy do końca, moi drodzy. Dobrnęliśmy do ostatniego utworu, który jest zwieńczeniem waszej debiutanckiej płyty Relacje Maja Kapłon i Dandysi. Ten kawałek nazywa się Dystanse, pozycja numer 10. Szybko te dystanse w tym numerze skracacie. Szybciutko no,
2: tak,
0: tutaj jest.
2: Tak. To jest chyba utwór najbardziej
3: osobisty.
2: Tak.
3: W którym jakby podkreślam całą jakby moją przemianę. Ja mam całe plecy w bliznach, pociachane i jak kocham to pokazywać, bo wiem ile kompleksów mają kobiety głównie w tym kraju, związane właśnie z ciałem, rzeczami, które ukrywają, wstydzą się i nie chcą tego robić, dlatego że boją się tej oceny. I ja stwierdziłam, że chcę być takim przykładem, który będzie na złość wszystkiemu pokazywał wszystkie mankamenty, czy moich właśnie jakichś niedojrzałych decyzji z kiedyś i śpiewał o bez żadnego zastanowienia o tym, co jest nieidealne w takiej idealnej idei. Na wszystkich koncertach, które zagrałam, miałam plecy na wierzchu, zawsze pokazywałam te blizny. W Wojsie gdzieś tam chcieli to ukrywać, ale ja też mówiłam, że nie, że może to być, że ja chcę, żeby to było widać, bo chcę być właśnie takim przykładem, żeby po prostu te młode osoby poczuły, że to nie jest nic, co jest straszne, tylko właśnie trzeba trochę pracy, żeby to zaakceptować, żeby dostrzec to, że te blizny mogą być twoim trofeum, tego, co przeżyłaś i pozwoliłaś sobie przeżyć też w tym płaczu i drodze do akceptacji siebie. No więc dystanse były dla mnie mega otworzeniem i mega też czuję siłę w tym, że powiedziałam o tym, że pokazuję blizny i te blizny są moim trofeum i właśnie chcę je pokazywać jak najczęściej i jak najwięcej.
0: Jesteś bardzo odważną kobietą.
3: Jestem. Czasem mi to przysparzało trochę problemów, dlatego że właśnie często jestem mało kompromisowa i pracuję gdzieś tam cały czas nad tym. Mam pewne wyobrażenie tego, jaka chcę być w muzyce i dla ludzi gdzieś tam w social mediach i dlatego się często upieram, bo chcę dużo dobra wynieść chyba po prostu. I tak to teraz...
2: Mało kompromisowa to jest jakby chyba kwintesencja tego, co powiedziała. Mało kompromisowa.
0: A szalona?
2: Jest... Oj, absolutnie. Szalona, ciężko ją okiełznać, żyje zupełnie w swoim świecie.
0: Trzech facetów nie daje.
2: Nie, absolutnie.

0: Jak szukacie jeszcze, zapytam a propos tych dystansów, jak szukacie jeszcze luzu w tym całym spiętym świecie?
1: Ja medytacją bardzo dużo. Lubię medytować i dawać sobie moim myślom przepływać. No i właśnie terapia mi pomaga. Przesiewa te złe schematy z życia i pomaga zobaczyć nie jedną drogę, tylko 10 różnych rozwiązań, które można ewentualnie.
2: A ja myślę, że jak się spotykamy w grupie, to my wtedy się właśnie dobrze luzujemy.
1: Też prawda.
2: Bo, jak tak, ale oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Oczywiście.
2: To jest fajne, nie? Za każdym razem, kiedy tam nawet się poprzytykamy nieraz, nie? Ktoś komuś tam na złość, ktoś nam pisze, pozłości, żeby drugiego wnerwić, to jak się spotykamy razem, to jakby to przechodzi, nie? I tak zaczynamy od nowa.
3: Tak, ale też generalnie ta płyta jest też o relacjach przyjacielskich, bo my na co dzień jesteśmy przyjaciółmi, tak? Znamy
2: dokładnie.
3: Się od
2: lat
3: zamierzchłych czasów, lubimy ze sobą spędzać czas.
0: A jak w ogóle powstali dandysi? Pamiętacie ten moment, kiedy się panowie spiknęliście wszyscy ze sobą?
3: Ukonstytuowaliśmy się w zasadzie w momencie, kiedy nawiązaliśmy współpracę z Mają.
2: Aha.
3: Wcześniej oczywiście
2: graliśmy
3: w różnych projektach muzycznych od wielu, wielu lat. Natomiast ta idea dandyska zaczęła nam przyświecać tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiła się Maja. Tchnęła tego ducha w te utwory, które już mieliśmy.
2: Część Maja miała, nad którymi
3: pracowaliśmy. Także to chyba był ten moment.
2: Tak.
1: Dla mnie jest niesamowite to, że wy dalej jesteście dandysami. Cały czas macie brody. Odkąd was poznałam,
3: przyszła idea,
1: żebyście byli dandysami, ale nie mieliście wcześniej. Robert chyba nie miał. I Jarek też, jak cię poznałam, nie miałeś.
0: Robert, potwierdzasz?
2: Nie wiem, ja już nie pamiętam tego momentu.
3: Ja do dzisiaj chodzę w takich tych kreciastych płaszczach, takich brytyjskich, więc gdzieś to zostało w takim codziennym też wizerunku.

0: To w sumie Facebook, Maja Kapun i Dandysi, no i Instagram Maja Kapun. Tam wszystkie rzeczy.
1: Tak, szczegóły dotyczące płyty i dotyczące koncertów, więc odsyłamy tak, albo na nasz zespołowy Maja i Dandysi, albo właśnie na Maję i profil na Instagramie.
2: Tam zaglądajcie i tam znajdziecie trzech sympatycznych panów brodaczy, dandysów, którzy byli gośćmi Radia SK2, Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne. Dziękuję wam
1: bardzo serdecznie. Dziękujemy.
2: Z którymi oczywiście śpiewa Maja Kapon. Dziękuję ci również, że byłaś tutaj z nami.
0: Dziękuję.
2: A oni tworzą jedną wspaniałą całość, którą będziecie mogli posłuchać i doświadczyć tych cudownych wrażeń na płycie Relacje. Maja Kapon i Dandysi dzisiaj w Radiu SK2. Dziękuję wam za spotkanie.
0: Dziękujemy bardzo.

0: muzyczny.
1: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
0: Magazyn muzyczny.
1: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
0: Magazyn muzyczny.
1: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

0: płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

Utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasę obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi brak śnie, od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relacje z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i Be Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: W tym samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady, interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: SK2.

0: Jest to 9:00, zaczynamy newsy, Weskalwa, Marcin Procki. Dzień dobry, strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur, złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Rejmonta ruszyła wielka feta. A przypomnę, że Wisła z ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: Ładne słowo na literkę S. Sobota. Jak ładnie to brzmi, prawda? A jeszcze lepiej brzmi sobota rano, bo wtedy przed nami cały weekend. I bardzo się cieszę, że razem go rozpoczynamy. Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. No i mam jeszcze jedno ładne słowo na S. To spokój. I to jest tytuł hitu Natalii Nykiel, od którego zaczynamy. I w sumie tego też wam życzę na ten weekend. Spokoju.

0: przychodzi taki dzień, że człowiek zaczyna mocno utożsamiać się z tekstem tej piosenki. To Ania Karwan, jej hit W to mi graj na antenie Radia SK2. O właśnie, W to mi graj. Mamy maj, pachnie bzem, mamy weekend, mamy też powracające co roku pytania.
1: Tak, odnośnie miesiąca maja, to ja się pytam. Gdzie są moje pieniądze z komunii? Kacper, lat 35.
0: Na to pytanie żaden filozof, nikt nie zna odpowiedzi. Ja również nie. I dlatego tym tematem nie będę się dzisiaj zajmował, ale za to mam trochę innych tematów, które poruszę do godziny 13, a przede wszystkim będę wam fajnie grał najlepsze polskie hity, żeby dobrze was wprowadzić w ten weekend. To dla Kamila Bednarka urodzinowy weekend, bo jutro obchodzi urodziny i dlatego tego artysty na pewno dzisiaj nie zabraknie. Zresztą już teraz, na dowód tego, co powiedziałem, jego duet z Mesają, czyli Szukając Szczęścia.

Słuchacie Radia SK2, to oczywiście była Bledka, jej hit pod tytułem Dwa dni, czyli dwudzionek, czyli weekend. Sobota i niedziela, najlepsze dwa dni w tym tygodniu. Bardzo się cieszę, że rozpoczynacie ten weekend razem z nami, z Radiem Śniadaniowym, w którym czasami sobie trochę wspominamy i teraz właśnie sięgnę po płytę, która wczoraj skończyła dokładnie 31 lat. 8 maja 1995 roku ukazał się jeden z ważniejszych albumów popowych polskich lat 90., czyli debiutancki album Edyty Górniak, płyta pod tytułem Dotyk. Edyta była wtedy na szczycie. Po sukcesie w konkursie Eurowizji, przypomnę, w 1994 roku wyśpiewała nam drugie miejsce piosenką To nie ja. Zresztą ta piosenka również na płycie Dotyk się znalazła, no i pewnie też przyczyniła się do tego, że ten album pokrył się diamentem. Setki tysięcy egzemplarzy trafiło na legalu do słuchaczy, ale przypomnę, że były to też czasy piractwa, więc podejrzewam, że mnóstwo płyt zostało sprzedanych też na lewo, jako kopie na stadionach.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku, tak nam śpiewał Artur Gadowski na antenie Radia SK2. Ja wam życzę po prostu szczęśliwego weekendu, dobrego, takiego, żebyście trochę odpoczęli. Ja nie odpoczywam, pracuję od samego rana i zerkam w kalendarz na przykład. Mam dzisiaj rocznicę okrągłą. 60 lat temu pojawił się w telewizji pierwszy pilotażowy odcinek kultowego, legendarnego serialu polskiego. Nie mówię celowo tytułu, wystarczy, że zagram fragment piosenki z tego serialu i już większość z was pewnie będzie wiedziała, o który serial chodzi. Proszę bardzo.
1: Deszcze niespokojne potargały sam.
0: No oczywiście, 9 maja 66 roku premierę miał pilotażowy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies. I teraz pewnie część z was sobie wspomina swoje zabawy w Czterech Pancernach i Psa. No, ciekawe, kto był psem, a kto był rudym 102 w waszej paczce. Ale pewnie też są tacy, którzy w ogóle nie mają pojęcia, o czym ja mówię. To dla tych drugich, po krótkiej przerwie, nie Deszcze niespokojne, tylko Pomimo burz. Hit Antka Smykiewicza.
1: A to ważna gra.
2: SK2. Autopromocja.
3: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
4: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
3: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
5: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
6: Cześć, tu Kuba i Kuba.
7: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
3: Słuchaj w radiu SK2
5: i obserwuj na naszym Instagramie.
3: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
9: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
16: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
17: Są samochody, które po prostu jeżdżą. I są takie, które prowadzą Twoje życie w dobrym kierunku. Nowy Mitsubishi Grandis. Przestrzeń dla rodziny. Komfort każdego dnia. Technologia, która dba o bezpieczeństwo. Bo liczy się nie tylko cel. Mitsubishi Grandis. Gotowy na Twoje jutro. Autoryzowany salon Mitsubishi Satal. Zaprasza. Łódź, ulica Liściasta 104.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści.
6: Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
20: I po reklamie.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

0: U Metznera miasto pachnie jak Gotham. Ja jednak się cieszę, że nasze miasto przynajmniej w niektórych częściach pachnie bzem. Za to też kocham maj. Już kilka chwil nam tylko zostało do godziny 10, a jeśli chodzi o Metznera i hit Gotham, to oczywiście można na niego głosować w gorącej polskiej 20 Radia SK2. To jest lista, którą wy układacie. Łukasz Zduńczyk grają wam w każdy piątek po 18. SK2.pl, tam głosujecie, tam też możecie sprawdzić całe wczorajsze notowanie, ale powiem wam, że na pierwszym miejscu wczoraj był sezon Dawida Podsiadły. Zobaczymy, jak będzie za tydzień. Za chwilę newsy z kraju i świata, a po 10 między innymi pamiętnik Dody wam zagram.
1: SK2. Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silny i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
15: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kartę Ekstra.
16: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
17: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
20: Łukasz Bogna, witajcie. Przez cały weekend przy Moto Arenie Łódź trwają wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. To wydarzenie skierowane dla osób planujących budowę domu, zakup nowoczesnego obiektu lub inwestycje w nieruchomości. Na miejscu będzie można zobaczyć i porównać różne typy domów, od mobilnych i modułowych po prefabrykowane, a także sprawdzić rozwiązania do ogrodu, takie jak pergole, sauny czy baseny. Swoje oferty przedstawią producenci, wykonawcy, eksperci pomogą dobrać odpowiednie technologie oraz materiały.
21: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
23: Jest 10:00, zaczynamy newsy, Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u sześciorga maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
0: Kolejne newsy w Radiu SK2 punktualnie o 11:00, a my rozpoczynamy kolejną godzinę naszej radiowej śniadaniówki. Jak w każdą sobotę rano, witam Was serdecznie. Michał Hanczak z tej strony. Jak zawsze mam dla Was trochę różnych tematów. Na przykład zabiorę Was na wystawę neonów. Ale najpierw elektryczne gitary i Killer.

0: może was czymś dzisiaj jeszcze zaskoczę. No będę się starał, zobaczymy jak to wyjdzie. To jest Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony, Radio Śniadaniowe, w którym jak w każdą sobotę wędrujemy z mikrofonem w różne fajne miejsca. Teraz też was zabieram na wycieczkę na tyły Mediateki w Łodzi. Spokojnie, nic niecnego tam się nie będzie działo. Tam można zobaczyć neony. Takie, które nawiązują do szyldów dawnych kin, które w Łodzi można było odwiedzać. To w końcu miasto filmowców, ze względu chociażby na słynną filmówkę, ale nie tylko. Jakie to były kina? No chociażby Bałtyk, Zachęta, Włókniarz, Polesie, Adria. Ale co ja będę opowiadał? Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
1: Skąd się wziął pomysł na taką ściankę?
2: Najpierw był pomysł na neony, żeby upamiętnić te kina. Robert Sobański, architekt miasta. Kino to sztuka. I to było chyba takie oczywiste działanie.
1: Jakie zobaczymy loga, jakie nazwy?
2: Kino Gdynia i kolejnych 16. Jestem w procesie archiwizacji. Mulę Róż to za mgły wyciągałem. Zdziwiony, że takie kino było. Także mam nadzieję, że uda się te 35 ludzkich kin reaktywować w postaci nowej.
0: Jako fan neonów trzymam kciuki, żeby udało się zgromadzić ich jak najwięcej i być może Łódź będzie miała taką atrakcję jak Wrocław, słynną ulicę Ruską, gdzie można oglądać różne neony. I bardzo często potem można oglądać je na zdjęciach wszystkich, którzy się tam pojawiają. Warszawa z kolei ma swoje Muzeum Neonów, do którego też warto wpaść, może przy okazji jakiejś weekendowej wycieczki i czasu wolnego. Jeśli chodzi o Łódź, tyły Mediateki w pasażu między Moniuszki a Tuwima, tam już pierwsze kinowe neony można oglądać. A w Radiu SK2 można posłuchać dużo filmowych piosenek z polskich filmów, ale teraz akurat będzie o pogodzie. Chociaż tak naprawdę o uczuciach. Stan pogody od Anny Jurksztowicz. SK.

0: ich troje.
1: Przez całe lato, ale też przez całą wiosnę jesteśmy z wami, gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. To grupa Ich Troje, a teraz przed nami spotkanie z Sanach, która po pierwsze rozpoczęła stadionową trasę koncertową, a po drugie obchodziła pięciolecie wydania swojego drugiego albumu pod tytułem Irenka. To było przedwczoraj i pomyślałem sobie, że zagram wam z tej płyty i odkryję też kilka tajemnic tego albumu. No właśnie, wróćmy do 2021 roku, kiedy ukazywała się płyta Irenka. I wtedy wyszło na jaw, że Sanach, wiadomo, że na pierwsze imię ma Zuzia, a Irenka to jej drugie imię.
2: Po babci jest to drugie imię i po mojej prababci, bo się okazuje, że tych Irenek było u nas trochę i bardzo nie lubiłam tego imienia, jak byłam młodsza. Było tak, że zbliżałam się do końca komponowania całej płyty i czułam, że tam, bo tak przeszłam przez wszystkie teksty, szukałam tego tytułu, bo ja jednak lubię znajdować w tekstach moich tytuły, tak jak je najmniej. Niewidzialna mam, proszę pana, wzięłam piosenki Królowa Dram z Królowej Dram. No i tak to u mnie wyglądało, a tutaj nie mogłam znaleźć tego tytułu i długo się zastanawiałam. I tak na początku żartem to tak wyszło, że powiedziałam, że może ta Irenka, ho, ho, ho. I tak wszyscy się śmiali, ale potem obudziliśmy się następnego dnia i jeszcze następnego mieliśmy ten temat i mówimy, nazwijmy płytę Irenko. W sensie ja i moja ekipa, jakby ktoś nie wiedział z wytwórni.
1: Irenka oczywiście, tak jak wszystkie płyty Sanach, okazała się sprzedażowym hitem. To był najlepiej sprzedający się album w naszym kraju w 2021 roku, a Sanach dostała za ten album podwójną diamentową płytę. Ale nie ma się czemu dziwić, bo hitów na tej płycie sporo. Ten stan, etc. na disco, Kolońska i Szlugi, ale też Ale Jazz. I ten hit w duecie z Vito Bambino gram wam już teraz. Swoją drogą, jeszcze w tym miesiącu ukaże się limitowany winyl Sanach koncertowy z piosenkami zarejestrowanymi podczas ubiegłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam będzie m.in. duet z Kasią Kowalską. Ale to zagramy, jak się ukaże. Teraz Ale Jazz od Vito Bambino i Sanach z płyty Irenka.

0: Dziewczyny z zespołu LOR zafundowały nam nowy hit Wszystko jedno, wszystko źle. Ja jednak mam nadzieję, że tak nie śpiewają tegoroczni maturzyści i że na ich egzaminach, które już częściowo za nimi, wszystko poszło dobrze, wręcz doskonale. Trzymam kciuki oczywiście za ustne i za kolejne pisemne egzaminy, jeżeli je w najbliższych dniach zdajecie, a za kilka chwil po krótkiej przerwie w Radiu SK2 Kuba i Kuba, czyli gwiazdy naszej mazurskiej majówki, bo jedni się uczą, a inni imprezują. No taka to sprawiedliwość na świecie. Zebraliśmy już ekipę słuchaczy, która w najbliższy wtorek pojawi się na Mazurach i między innymi z zespołem Kuba i Kuba, ale także z naszymi ludźmi, Kingą Barygą, Kamilem Noselem. Będzie odpoczywać, będzie się bawić, a my będziemy zazdrościć, podglądając w mediach społecznościowych, ale też słuchając specjalnych relacji z tej mazurskiej majówki. Może coś dobrego nam też skapnie. Słuchajcie nas uważnie w najbliższy wtorek.
1: SK2. Reklama.

0: Kocia, ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
21: I po reklamie.
22: Najlepsze.

0: Szula w Radiu SK2. Za chwilę 11, za chwilę kolejne newsy z kraju i ze świata, ale zanim to, to ja też mam jeszcze newsa. No w sumie to pozdrowienia, bo kilka chwil temu mówiłem o maturzystach i Renata do mnie się odezwała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, żebym koniecznie też pozdrowił młodszych kolegów maturzystów, czyli ósmoklasistów, bo przed nimi w najbliższym tygodniu sprawdziany. Więc oczywiście pozdrawiamy, niech moc będzie z wami. Dacie radę.
1: SK2. Reklama.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
6: Tanie tutaj jest Stokrotka.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
16: 11 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
17: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
16: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO SA. Firma to jeden z kluczowych podmiotów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goniące Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
0: Minuta po 11:00, to sobotnie przedpołudnie już, no a w te sobotnie przedpołudnia w Radiu SK2 rozmawiamy sobie często o życiu, ale w tej godzinie będzie o szyciu. To już za kilka chwil. Wcześniej Ewa Farna, Dawid Podsiadło i Bratanki. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Tańcząc do tego hitu można dostać zadyszki, ale śpiewając go razem z Halinką Mlynkową można nieźle poćwiczyć dykcję. Gdzie ten, który powie mi bratanki na antenie Radia SK2? Za chwilę, no niezłe bratanki, bo bracia po prostu. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, ten drugi dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego. Zagra mi hit pod tytułem Młodość, ale wcześniej zaglądamy z mikrofonem do wyjątkowej pracowni. Ja bardzo lubię przedstawiać wam w tym programie ludzi, którzy mają jakąś zajawkę, jakąś pasję, czasami nietypową. No i taką ma pani Ewa Mysłek z Piotrkowa Trybunalskiego, która od lat cofa nas do XIX wieku. Tekstylnie, bo projektuje i szyje suknie z tamtego okresu. Potem one używane są na przykład podczas różnych rekonstrukcji historycznych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Z mikrofonem u Ewy Mysłek był nasz reporter Rafał Różycki.
1: Tutaj właśnie naszywam aplikację, która jest antykiem i to będzie bluzka z 1910 roku.
2: Efekt będzie robił wrażenie.
1: Efekt będzie robił wrażenie i każdy projekt to takie dziecko trochę. To się dopieszcza, to się projektuje, a taka koronka, a nie, a to mi pasuje, a co ja do tego założę, a czy ja mam do tego kapelusz, a może trzeba zrobić. Cała masa jest takich decyzji. Każdy może tej historii tak naprawdę dotknąć i ją poczuć.
0: I tacy ludzie jak pani Ewa też są doskonałym materiałem na gwiazdę na antenie Radia SK2. Pozdrowienia oczywiście i kolejnych fantastycznych strojów życzę. Może i diabeł ubiera się u Prady, ale ci, którzy kochają rekonstrukcje historyczne i przenosiny do tamtej epoki, ubierają się u pani Ewy z Piotrkowa Trybunalskiego. SK2.

0: Roxy ma na koncie kolejną piosenkę z raperem. Kiedyś nagrała Falochron z Matą, a wczoraj ukazał się kawałek nagrany z White'em 2115. A to hit, który znamy od kilku tygodni, Na szeroką wodę. Ten też znajdzie się na jej nadchodzącym albumie, ta płyta w czerwcu, a Roxy ogłosiła przy okazji letnią trasę koncertową. Zagra ponad 60 plenerowych koncertów przez całą wiosnę i lato, także w wielu miejscach będzie można ją spotkać. Sprawdzajcie w jej mediach społecznościowych, czy czasem nie występuje w waszej miejscowości albo gdzieś w waszej okolicy. A tymczasem o zupełnie innej artystce. W kalendarzu dziś 9 dzień maja, a 11, czyli w poniedziałek, urodziny obchodzić będzie Kasia Klich. I tak sobie pomyślałem, że to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie jej twórczość. Jej największym hitem w karierze był Lepszy model. Gram w takim razie z życzeniami, żeby nic się nie zepsuło, ani w domu, ani w życiu. I te życzenia w sumie dotyczą wszystkich was również.
1: SK2.

0: Tu Radio SK2, tu Michał Hanczak i Radio Śniadaniowe, czyli nasze co sobotnie spotkanie. Natalia Zastępa wyśpiewała hit Wracam do siebie. O, fajnie by było przed latem wrócić do formy, prawda? Kto tam od rana już trochę poćwiczył albo przeszedł na jakąś dietę ostatnio? Niektórzy zaraz powiedzą, że wrócić do formy. Jakie wrócić? Trzeba ją najpierw zrobić, żeby mieć do czego wracać. No wiadomo, każdy jest w innym miejscu, każdy jest w innej sytuacji, ale tak a propos wracania do formy i diety i tego typu historii, ostatnio trafiłem na ten popularny teleturniej z tą podłogą. Kojarzycie na pewno. No i tam była taka rozgrywka, która idealnie przypomniała mi to, co dzieje się w moim mózgu za każdym razem, kiedy sobie mówię: od teraz idę na dietę, od teraz dbam o formę. I wtedy zawsze słyszę takie głosy.
1: Pizza.
2: Kebab.
1: Hamburger.
0: Powiedzcie, że nie jestem sam i macie podobnie.
3: SK2. Autopromocja.
4: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
5: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
4: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
6: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
7: Cześć, tu Kuba i Kuba.
8: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
4: Słuchaj w radiu SK2.
6: I obserwuj na naszym Instagramie.
4: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
9: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
3: Autopromocja. Reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Wielki polski hit i wielka artystka. Alicja Majewska na antenie Radia SK2 tuż przed południem, ale za inną zupełnie Alicję będziemy trzymać kciuki w przyszłym tygodniu, bo przed nami tydzień eurowizyjny, a w tym roku w Wiedniu reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. I choć początkowo bukmacherzy nie dawali jej za dużych szans nawet na awans do finału, to po pierwszych próbach, po tym jak pierwsze materiały trafiły do sieci, nagle te notowania zaczęły rosnąć i to jest bardzo dobra tendencja, niech taka się utrzyma i niech przełoży się rzeczywiście na uznanie całej Europy dla naszej fantastycznej wokalistki. Półfinał Eurowizji z Alicją w najbliższy wtorek, no i miejmy nadzieję, że potem finał w kolejną sobotę.
1: SK2. Reklama.
2: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
18: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
19: Jak tak, to Allegro.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
22: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
23: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
24: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
28: Co? Gdzie? Kiedy?
0: Łukasz Bogdan, witajcie. No, mnóstwo gwiazd pojawi się na dniach Piotrkowa Trybunalskiego. Wystąpią m.in. Kaja, OSTR oraz Paktofonika. Święto Miasta odbędzie się w dniach od 13 do 14 czerwca.
1: Serdecznie zapraszam. Moc animacji, moc warsztatów, będą z nami instytucje kultury, a wieczorami bawimy się koncertowo.
0: A zapraszała Agnieszka Wojtaś, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie. Szykuje się przednia zabawa.
27: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: Jest to 12, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu. To po tym, jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii. Jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
3: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
4: Obawiam się lektury, jaka może być.
5: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
2: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
6: No powiem wam, że nie mogę się doczekać, kiedy zagram wam hity, które przygotowałem na tę godzinę naszego spotkania, czyli Radia Śniadaniowego w Radiu SK2. Będzie piosenka księżycowa, na przykład od Various Manx, ale też ONA i Kiedy powiem sobie dość. Ale zaczynamy od Sun & Grace i Filipa Lato. To hit pod tytułem 100. Niech to będzie weekend na 100%. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Liwka, PZ, Jonathan, to oni stoją za tym właśnie hitem. Obejmuje noce na antenie Radia SK2. Wczesnym popołudniem, bo dopiero po 12:00 sobota się rozkręca, warto z niej skorzystać. A co robić? No takie porady, inspiracje czasami dla Was mam. Na przykład można wybrać się do Escape Roomu, a jeżeli jesteście z Nowego Sącza albo okolic, to tam Escape Room powstał w piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Działa od czwartku do soboty, no a więcej na ten temat wie Dorota wcześniej z tej właśnie biblioteki.
1: Specjalna komnata w bibliotecznych podziemiach i zapraszamy wszystkich odważnych po to, by odkryć jej tajemnicę, rozwiązać szereg zagadek. Zapraszamy grupy do 4 osób. Liczy się współpraca, liczy się logiczne myślenie. Jeżeli ktoś umie czytać ze zrozumieniem, to na pewno poradzi sobie z tymi zagadkami.
0: Można przyciągnąć ludzi do biblioteki za pomocą escape roomu? Dlaczego by nie? Chociaż tak sobie myślę, że w sobotę takim escape roomem dla niejednego faceta jest galeria handlowa, do której zaciągnęła go partnerka. Panowie, bądźcie dzielni, w końcu kiedyś z tej galerii wyjdziecie.

0: Bardzo fajnie słucha się Wiktora Waligury w radiu, prawda? To jego właśnie hit 4 pory roku wam zagrałem, ale teraz zagram wam hit od zupełnie innego artysty. Znacie go doskonale. On już skończył 18 na scenie, ale jutro skończy 35 lat w życiu. Po prostu będzie miał urodziny. 10 maja urodził się Kamil Bednarek. Za chwilę zagram jeden z jego hitów, ale wcześniej zapytałem Kamila, czy pamięta swój pierwszy występ. Taki pierwszy raz, kiedy stanął na scenie.
1: No to było liceum na przeglądzie piosenki angielskiej, bo byłem trochę niegrzeczny i pani, żebym miał lepsze zachowanie, to mnie wysyłała na takie konkursy, więc to był mój pierwszy raz na scenie.
0: Okej, czyli trochę zmuszony byłeś.
1: Trochę z przymusu, ale bardzo mi się podobało to.
0: Jak się okazuje, czasami z tego złego zachowania też wynikają dobre rzeczy, ale nie zachęcam do złego zachowania. Za to do słuchania Kamila Bednarka jak najbardziej. Jutro jego urodziny, ale już dziś od nas wszystkiego najlepszego, Kamil. Chwile jak te, już teraz. SK

0: Może być urodzinowe, może być imieninowe, może być komunijne, a może z zupełnie innej okazji. U kogo dzisiaj jakieś party? No dobra, no u mnie. Nie będę już tego krył. Bardzo wam dziękuję tym, którzy pamiętali o moich urodzinach. Bardzo to miłe. Tak. To dzisiaj, ale nie ma się co nad tym rozczulać. Chociaż ja absolutnie uważam, że jestem jak wino, czego i wam życzę. Jak wino, czyli im starszy, tym droższy. Aniele, jak wino uderzasz do głowy. O, tak mi się od razu skojarzyło, więc za chwilę zagram. Mezo i Liber w Radiu SK2 pojawią się po krótkiej przerwie.
1: SK2. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
7: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to o Lewiatanie tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
15: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Castorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
21: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
22: I po reklamie.
23: Najlepsze polskie hity.
24: Polskie hity.
25: Rastatoholics, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat. Przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

0: Stygnie lato w nowym hicie Kuby i Kuby, ale kiełbaski nie będą tak szybko stygły, będą gorące, no bo Kuba i Kuba będą grillować razem z naszymi słuchaczami podczas mazurskiej majówki. Ekipa zebrana, a ta majówka w najbliższym tygodniu. We wtorek słuchajcie uważnie Radia SK2, no i podglądajcie nas na Instagramie, bo tam mnóstwo relacji z tego wszystkiego, co będzie działo się na tej mazurskiej majówce właśnie. Może jakiś mini koncert Kuby i Kuby też się trafi i może my też będziemy mogli posłuchać. No za to trzymam mocno kciuki. Tymczasem życzę Wam dobrej reszty soboty. Za chwilę z Wami Antonina Van Dessel, Michał Hanczak. Do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Można poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
15: Jest 13, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszynę na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 kilometrów od granicy z Rosją.
16: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
15: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach, a jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie awans. Biała Gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Jop.
17: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
15: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.
18: A na zegarach punktualnie godzina 13 w sobotę, 9 maja. To jest Radio SK2, które będzie Was prowadzić muzycznie przez cały weekend, gdzie grać będziemy Wam 100% najlepszych polskich hitów. Ja nazywam się Antonina van Dessel. No i co? Startujemy z tą muzyką, bo wiem, że już nie możecie się doczekać, a będzie naprawdę bardzo dobrze. Dzień dobry.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To taki przebój idealny na weekend, Monika Lewczuk, ty i ja. Tak fajnie buja, lekko i przyjemnie. No i teraz przejdziemy do trochę trudniejszego tematu, jakim jest pogoda. Dlatego, że jeżeli ktoś z was wyszedł z domu dzisiaj w krótkim rękawku, no to spokojnie, ja wiem, że już żałujecie, ale to jest norma, dlatego że to jest klasyka sezonu. Bo słuchajcie, przed nami zimna Zośka i zimni ogrodnicy. No i co to w ogóle jest? To są takie zjawiska i zimni ogrodnicy wypadają co roku 12-14 maja i to jest święty Pankracy, Serwacy i Bonifacy, jak doczytałam. A zaraz po nich jest finał tego czegoś, tego zjawiska i mamy zimną Zośkę, która przypada na 15 maja. I ponoć od tych dni zależy, jaka będzie reszta roku, jeżeli chodzi o pogodę. Więc jeżeli dzisiaj jest zimno, a słońca trochę jest, to jednak trzymamy bardziej kciuki za te kolejne dni, no bo jakie będą? Taki cały rok i takie całe lato, więc słuchajcie, no trzymamy kciuki za zimnych ogrodników i zimną Zośkę. A jeżeli chodzi o weekend, to dzisiaj już ta pogoda trochę się poprawia, a jutro ma być całkiem dobrze, więc w sumie nie tak źle z tą pogodą, no nie? SK2. A muzycznie teraz u nas bardzo dobrze. Mysłowic dla ciebie w SC2.

0: słuchać już.
1: Tak właśnie, przyjemnie i w 100% po polsku gramy wam w Radiu SK2. To była Ewelina Lisowska i numer Prosta Sprawa. A teraz chciałabym wam powiedzieć trochę o Eurowizji, dlatego że tym powoli wszyscy żyją. Już w przyszłym tygodniu od 12 do 16 maja Eurowizja 2026. No i Polskę reprezentować będzie Alicja Szempińska z numerem Pray. No i słuchajcie, jeżeli nie wiecie, kim jest Alicja, to szybciutko wam powiem, bo wiele osób pamięta ją jeszcze z The Voice of Poland. No i też z eurowizyjnych planów, które no niestety kiedyś przerwała pandemia. Ale jak widać, historia lubi drugie podejście, już po raz kolejny, bo Justyna też kiedyś już przecież nas reprezentowała, Steczkowska z tamtego roku. No a Alicja wraca teraz z nowym utworem i dużymi emocjami, no i fani zastanawiają się, czy tym razem uda się zrobić ten międzynarodowy krok dalej, ale są na to wielkie szanse, dlatego że naprawdę Alicja ma kawał głosu. My oczywiście już teraz kibicujemy. No i co? Alicja, jesteśmy z tobą i Eurowizja 2026 jest twoja.
0: SK2.
1: A teraz numer, który będzie dobry dziś wieczorem dla wielu osób. Demono, moje miasto, nocą w SC2.

0: To był numer dobry. Małgorzata Ostrowska, Meluzyna, czyli historia podwodnej miłości z takim rockowym pazurem. I wiecie co? Sprawdziłam. Ta piosenka w tym roku kończy 41 lat. A cały czas bardzo dobrze się jej słucha. Numer powstał na potrzeby kultowego filmu Podróże pana Kleksa, a sama Małgorzata Ostrowska, która śpiewa tę Meluzynę, w filmie wcieliła się również w rolę królowej Aby. No i to taka historia. Ale ta piosenka była bardzo popularna w latach 80. My w ST2 gramy ją oczywiście, ale słuchajcie, drugie życie zyskała po latach, bo w 2018 roku Małgorzata Ostrowska zaśpiewała Meluzynę z Darią Zawiałow i również to jest mega, mega dobre. No są takie piosenki, które przez lata się nie starzeją, a my wszystkie te piosenki gramy w Radiu SK2, bo gramy w 100% po polsku. A za moment u nas Jeremi Sikorski, Wracam. SK2.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
1: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
17: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
18: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: to będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: tam.
1: I tak właśnie gramy wam w sobotę na kilka chwil przed godziną 15 w Radiu SK2. Po godzinie 15 my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami i na początek Dawid Podsiadło, Skaldowie, Igo, także sami panowie, ale spokojnie, babeczki też potem będą, także zostańcie z nami. Playlista mega dobra. Słyszymy się za chwilę.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
10: I po reklamie.
11: I mamy punktualnie godzinę 15 w sobotę 9 maja. Tu Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów. A ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię wam dzień dobry. Po 15 oprócz tych najlepszych polskich hitów powiem wam, jakie są sposoby na wiosenne przesilenie. Bo teraz wiele osób słyszę, jak narzeka, więc powiem, jak poradzić sobie z tym. Zaczynamy.
12: Najlepsze polskie hity.
13: Polskie hity.
11: I na początek tej godziny super numer Dawid Podsiadło, najnowszy klip.

no i Pieprz i Sól wyśpiewała nam Kasia Kowalska. I czy wy nie macie tak czasem ostatnio, że jesteście trochę pieprz, trochę sól? Chodzi mi o to, że pomimo tej pięknej pogody za oknem, jesteście trochę przemęczeni, źle się czujecie. No i spokojnie, bo to jest normalne, to po prostu zwykłe przesilenie wiosenne. I specjaliści podpowiadają kilka prostych rzeczy, które mogą pomóc wrócić do formy. Niby nic, a ponoć robi robotę. Po pierwsze sen, bo organizm po zimie serio potrzebuje dużo regeneracji. Po drugie, trochę ruchu i najlepiej na świeżym powietrzu. Nawet taki zwykły spacer robi robotę. I po trzecie, więcej wody, lżejsze jedzenie, no i mniej życia na samej kawie. Czyli w sumie klasycznie, wyspać się, przewietrzyć i trochę o siebie zadbać. No, w sumie to brzmi banalnie, ale ciężkie to jest do zrealizowania, ale podobno działa, więc słuchajcie, może to jest plan od nowego tygodnia, od poniedziałku, żeby wdrożyć to w życie. A u nas zaraz Oskar Sims, co noc w SC2.

to w SC2 formacja nieżywych schabów i ich ławka. I o schabach trochę będzie, bo nasza słuchaczka Karolina napisała na radiowym messengerze, że posprzątała wczoraj i ma to już za sobą, a teraz szykuje się na obiad do teściowej, więc dzisiaj na luzie. No i właśnie może tam będzie jakiś schabowy. No i Karolina, taka teściowa to skarb. Jeszcze pewnie da słoiczki na wynos na jutro, więc żyć, nie umierać. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, Karolina, ale w szczególności dobrą teściową. Rzecz jasna. I teraz dla wszystkich teściowych i nie tylko Sandra Reiser, lepiej niż teraz w Radiu SK2.

No ta wokalistka to ma kawał głosu. Ewa Farna, Ewakuacja. A ja przeczytałam, słuchajcie, nagłówek. Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o finansach. W trakcie pierwszego pół roku życia Henryk zarobił na studia. No proszę, mamy poziom samodzielności w show biznesowych rodzinach. Po prostu lewe.

0: najwyższy. Najmłodszy syn, Gosi Rozenek, no podobno zdążył zarobić na studia i to zanim jeszcze na dobre zdążył się zastanowić, co w ogóle chciałby studiować. Chłopiec ma w tym momencie 6 lat, przypominam, a już pierwsze pół roku życia zarobił tyle pieniędzy. Można więc powiedzieć, że w jego przypadku klasyczne kiedyś to było kieszonkowe od rodziców, zostało zastąpione wersją premium. Kieszonkowe, ale z własnego dorobku. No a my, zwykli śmiertelnicy, możemy się tylko zastanawiać, czy w jego CV już teraz wpisuje się doświadczenie życiowe zaawansowane, czy coś innego. Jedno jest pewne, w tej rodzinie tempo dorastania zdecydowanie ma tryb mega przyspieszony.
1: SK2. Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools Multiseries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
12: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
13: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
14: Są samochody, które po prostu jeżdżą. I są takie, które prowadzą Twoje życie w dobrym kierunku. Nowy Mitsubishi Grandis. Przestrzeń dla rodziny. Komfort każdego dnia. Technologia, która dba o bezpieczeństwo. Bo liczy się nie tylko cel. Mitsubishi Grandis. Gotowy na Twoje jutro. Autoryzowany salon Mitsubishi Satal. Zaprasza. Łódź, ulica Liściasta 104.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 40.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: Oj, piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 16. Vito Bambino i Zalia. Decyzje w Radiu SK2. Decyzje? No chyba proste są te decyzje, że z SK2 warto zostać po 16, bo u nas poleci dalej 100% najlepszej polskiej muzyki. I na początek Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Ale będzie też Roxy, bracia, Baim, dużo, dużo dobrego. Więc koniecznie zostańcie.
1: Reklama.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
20: Co? Gdzie? Kiedy?
22: Łukasz, witajcie. Do Łodzi wraca Festiwal Alternatywnej Elektroniki. Już 26 i 27 czerwca odbędzie się Reykjavik. Wydarzenie, które połączy sety DJ-skie, koncerty i sztukę w industrialnych przestrzeniach miasta.
23: Planujemy ożywić troszeczkę więcej przestrzeni. Jedna scena bardziej koncertowa, druga scena bardziej klubowa i co ważne też otwarcie na nowe gatunki muzyki.
22: Mówi organizator Igor Hanke. Impreza odbędzie się w fuzji przy Milionowej i po fabrycznych halach włókienniczej Łodzi przy ulicy Niciarnianej 52.
21: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104. mitsubishi.satal.pl.
0: No i mamy godzinę 16 w sobotę. Antonina Wandesyl, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Słuchajcie, oprócz tych najlepszych polskich hitów po 16 powiem wam o współczesnym randkowaniu. A że sobota to taki dzień, że wiele osób randkuje, to warto być z nami.
20: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
24: Polskie hity.
0: Oczywiście muzykę mamy najlepszą, polską. Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Już teraz w SC2.

0: Wiki Gabor, superhero w Radiu SK2. Miałam mówić o współczesnym randkowaniu, to powiem, ale powiem też szczerze, zupełnie szczerze, że sama trochę się już w tym gubię i w tych nowych pojęciach. Słuchajcie, przeczytałam o seagalingu, nowym trendzie określanym właśnie jako seagaling, z angielskiego oznacza to mewę i opisuje to zachowanie, w którym jedna ze stron nie jest zainteresowana związkiem, ale jednocześnie nie chce pozwolić partnerowi na stworzenie relacji z kimś innym. Taki pies ogrodnika, byśmy powiedzieli po polsku. Nazwa pochodzi od zachowania mew, które potrafią wykradać jedzenie innym, nawet jeżeli same nie są głodne. Robią to tylko po to, by nikt inny nie mógł z tego skorzystać. No, czyli widzicie, seagaling po polsku nie mewa, tylko pies ogrodnika. Ale słuchajcie, przestrzegam, że zanim wejdziecie w nową relację, uważajcie i tak myślę, że najlepiej zróbcie sobie słownik randkowania w 2026 roku, bo ja już się totalnie pogubiłam w seagalingach, ghostingach i innych dziwnych określeniach. Na pewno w jednym się nie pogubiłam, w polskiej muzyce i do tego wróćmy już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.
0: Teraz u nas BIME, Biała Armia. Bardzo dobry numer.

To był Ignacy, który czeka na znak. A my nie czekamy na znak, bo my już po weekendzie zabieramy Was na turbo super majówkę. Słuchajcie, majówka teoretycznie już ta taka prawdziwa za nami, ale taka turbo wypasiona dopiero przed nami, dlatego że my po weekendzie ruszamy z Wami na mazurską majówkę z radiem SK2. No i powiem tylko tyle, to naprawdę będzie najlepsza majówka ever. Słuchajcie, jedziemy ze słuchaczami na 3 dni i będziemy spać nad samym jeziorem. Ogniska do późnej nocy, lokalne jedzenie, chill, spa, no i do tego wszystkiego koncert Kuby i Kuby. I taki koncert nie tam na jakiejś scenie, tylko praktycznie na wyciągnięcie ręki specjalnie dla naszej ekipy. Do tego wszystkiego, jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, widok na jezioro, no słuchajcie, po prostu żyć nie umierać. Człowiek siedzi z ekipą przy ogniu, no i nagle zorientuje się, że właśnie jest w najlepszym miejscu w Polsce, bo będziecie w najlepszym miejscu w Polsce. I najlepsze jest to, że jedziemy z Wami, z naszymi słuchaczami, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i naprawdę te niektóre historie były takie, że my już tutaj przebieramy wszyscy nogami, żeby poznać Was na żywo. Mazurska majówka z radiem SK2 już od wtorku, 12 maja w Mikołajkach, więc słuchajcie nas i śledźcie nasze media społecznościowe, a dodatkowo ja sprawdziłam, co tam w hotelu nad tym jeziorem będzie można zjeść. Sznytka z rakami, węgorz na ziemniakach z ogniska. Nie będę wymieniać dalej, bo już się cała obśliniłam. Ach, ale to będzie majówka. No będzie się działo od wtorku. SK2. Ale muzycznie to się dzieje u nas cały czas i już teraz kombi, nasze rendezvous.

0: Zrobiło się gorąco, a to wszystko za sprawą Sylwii Grzeszczak i jej numeru Dżungla. I ja powiem wam o pogodzie, bo i pogoda, jaka jest za oknem, każdy widzi, nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Niedziela ma być ładniejsza, ale słuchajcie, IMG IW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia w 9 województwach, że tej nocy mogą być silne przymrozki i żeby też uważać mocno na drogach. I przymrozki mogą być w następujących województwach: dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie i łódzkie. Tu wszędzie ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach. Także uważajcie na siebie, a jeżeli chodzi o niedzielę i już niedzielę w ciągu dnia, to ma być zdecydowanie ładnie, dosyć słonecznie i nie wietrznie, więc będzie można skorzystać z pogody. Ale dzisiaj w nocy i nad ranem uważajcie na siebie, dlatego że temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 4 stopni. A my wracamy do muzyki, która na pewno was rozgrzeje o każdej porze roku i dnia. I teraz już u nas za moment poparzeni kawą 3. Byłaś dla mnie wszystkim.
1: SK2. Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
5: I po reklamie.

0: królowa doda na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. A po 17 na dobry początek Urszula, Sarah James, Zbigniew Wodecki. Więc jak sami słyszycie, bardzo, bardzo różnorodnie i bardzo dobrze. Więc słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
0: Powoli wybiła godzina 17 w Radiu SK2. To oznacza kolejną godzinę najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel i Radio SK2. I zapraszam was serdecznie. Będzie dużo dobrego, a dodatkowo po godzinie 17 powiem wam o nowej modzie w Polsce na bicie pewnego rekordu. Także zaczynamy.
20: Najlepsze polskie hity.
21: Polskie hity.
0: Na początek absolutny klasyk, klasyk, klasyk. Urszula, Na sen.

0: Numer LOR, wszystko jedno, wszystko źle w radiu SK2. I słuchajcie, ja czytam sobie o różnych rekordach, jakie lubią bić Polacy. Jest teraz taka nowa moda, taki nowy trend, mam wrażenie, że bijemy rekordy w zbieraniu puszek i butelek, które oddajemy do butelkomatów. W Krakowie padł nietypowy rekord związany z tym systemem kaucyjnym. Jeden z mieszkańców, Denis, który pracuje w klubie nocnym, oddał do butelkomatu około 5000 sztuk butelek, czytam, i puszek, za co otrzymał około... no, prawie 2,5 tysiąca złotych. Cała akcja trwała prawie 4 godziny, ale uzyskane pieniądze mężczyzna przeznaczy na cele charytatywne. Więc słuchajcie, szacun. No i teraz jeszcze, gdzie zbierał te butelki? No to, jak wspomniałam, Denis pracuje w klubie i przez około 2 miesiące systematycznie zbierał odpady powstające w miejscu pracy. No, szacun, naprawdę wielki szacun, że odda to na cele charytatywne, a dodatkowo, zobaczcie, pieniądze leżą niemalże na ulicy. A my bijemy kolejne rekordy.
1: SK2.
0: A teraz numer idealny na sobotę. Sydney Polaki PZ. Otwieram wino.

0: Wiktor Waligura i Dreskul 4 pory roku. Słuchajcie, sobotni wieczór zbliża się i przeczytałam coś takiego. Czy wiedzieliście, że jak samica ośmiornicy nie ma ochoty na zaloty, to dusi samca i go zjada? No, to tak tylko mówię i przypominam, gdybyście panowie chcieli ponarzekać na swoje partnerki, bo zawsze może być gorzej, moglibyście być uduszeni i zjedzeni.
1: SK2.
0: I piosenka idealna pod właśnie tę ośmiornicę, Kasia Cerkwicka, SOS. Niektórzy panowie pewnie by chcieli zaśpiewać, a my posłuchajmy w SC2.

0: Oczywiście chyba nie muszę nikomu przedstawiać bratanki Czerwone Korale. Wykonała tę piosenkę Halina Młynkowa. No i słuchajcie, ten numer ma już ponad 25 lat i obejrzałam teledysk, bo jakoś tak się składa, że nigdy go nie widziałam. I warto, polecam wam obejrzeć ten teledysk. Ratam tego drania, który bluzkę mnie i ten żel na włosach mu się tak srebrzyście lśni. Paweł DeLong i wart jest obejrzenia. Dobry numer, piosenka, która króluje na polskich weselach, ale i wszystkich imprezach. Wszyscy znają, nawet jak się do tego nie przyznają, to każdy to zna i lubi. A za moment coś nowego i też dobrego. Miu Izalia, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w Radiu SK2
3: i obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
17: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
2: Autoryzowany serwis Mitsubishi Satal zaprasza. Łódź, ulica Liściasta 104.
13: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 18 i powoli będę się też z Wami żegnała. Ale spokojnie, bo zostawiam Was w bardzo dobrych męskich rękach, które już tutaj przez szybę do mnie machają. Zostawiam Was z Rafałem Adamczakiem, który po godzinie 18 w Radiu SK2 będzie grał dla Was dalej najlepsze polskie hity. Więc zostańcie. Antonina Wandesel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się, pa.
1: Reklama.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
5: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
6: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Niby jesteśmy po majówce, jednocześnie przed mazurską majówką, na którą SK2 zaprasza Was do Mikołajek już w najbliższy wtorek, ale mam nadzieję, że Wy sobie też w tę sobotę odpowiednio majówkujecie, a nasze najlepsze polskie hity temu sprzyjają. Sobotni przyjemny, mam nadzieję też leniwy wieczór, minęła 18. Rafał Adamczak to ja, dzień dobry wieczór, witajcie, Ania Dąbrowska w głowie, tak, zaczynamy tę godzinę.

Gdyby tak mieć w portfelu, w kieszeni albo na koncie to, o czym mrozu, prawda? To byśmy sobie mogli i fajne mieć plan i pomysł na weekend, i na wakacje, i generalnie na wszystko, nawet na remont. To wszystko by jakoś tak po prostu sobie pyk i poszło. Na niektórym tylko piosenki zostają, mi również. Te najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Miliony monet od mroza już za nami, to teraz Szklany Sufit, Three of Us. Później będzie Beata z odrobinę nostalgiczną i romantyczną piosenką Żal mi tamtych nocy i dni, a Beata dopiero co, bo w miniony poniedziałek świętowała swoje kolejne 18 urodziny, więc dla pani Beaty same serdeczności od Radia SK2.

Ależ duet, co? Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Tak nazywa się ta piosenka, którą wam zagrałem. I to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. To teraz taki klasyczek dla tych, którzy z początkiem lat 2000 poznawali muzykę i pamiętają taki duet The Jet Set, bo właśnie z tegoż pochodzi Sasza Strunin, która teraz u nas w Radiu SK2 w ten sobotni wieczór zaśpiewa To nic, kiedy płyną łzy.

0: ostatni. Ja wcale nie będę ukrywał, bo jeżeli chodzi o ostatnie dni, ostatnie tygodnie, to jest jedna z moich najbardziej ulubionych nowości, taka, która mnie pochłonęła totalnie. Bardzo lubię sobie posłuchać głośniej, odpowiednio, no tam oczywiście, gdzie mogę i gdzie nikomu to nie przeszkadza. A w przypadku Marisy i Odkochaj to nikomu nie przeszkadza, bo to po prostu bardzo dobry numer jest.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, partnerzy medialni, Telewizja Polska, Polska Agencja Prasowa, Fraga Out.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie. Najlepsze

0: Jak ten wasz wieczór jest odrobinę romantyczny albo nostalgiczny, to dlatego postanowiłem, że ja temu będę sprzyjał, że sięgnę właśnie po ten numer, gdybyś był, zespołu Łzy. I tak wam zagram w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a jednocześnie już powoli, powoli zbliżamy się do godziny 19. Jak jesteście umówieni z kimś na 19, to trzeba zagęszczać ruchy, no bo spóźnienie to nie, to zdecydowanie zbyt duże faux pas.
1: Reklama.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
0: Minęła godzina 19, to jest SK2. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, wieczór. No co tam u was? Jak tam sobota należy do udanych? Czy dopiero się rozkręca i jeszcze nie wiecie, co o niej powiedzieć? Lady Punk, zostawcie Titanica, tak rozpoczynamy tę godzinę.

kwiat jabłoni od nowa. Jeżeli chodzi o kwiat jabłoni, to oni na razie jako kwiat tak troszeczkę schodzą z podium, schodzą tylko dlatego, żeby się na swoich solowych projektach skupić. I oto Kasia Sienkiewicz w tym mijającym tygodniu, co bardzo przeżywa i daje nam o tym znać chociażby w swoich socialach, dała nam swoją pierwszą solową piosenkę. Takie rzeczy. Oczywiście Kasi gratulujemy i bardzo mocno za nią kciuki trzymamy. Jacka też gorąco pozdrawiamy. Kwiat jabłoni od nowa za nami. Na Kasię solowo czekamy. A co? Żeby nie było, bardzo chętnie wam ją zagram w Radiu SK2. A teraz sięgam już po twórczość chłopaków z Mysłowic, czyli zespół Mysłowic, nie inaczej. Oni mają scenariusz dla moich sąsiadów, a potem będzie Wiktoria Kida, która będzie mieć dla nas piosenkę Naiwna Ja. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.

Duet, który na polskim rynku muzycznym i polskiej scenie bardzo namieszał. Tam była szansa na dużo więcej i wspólnej twórczości, ale potem panowie się trochę z różnych względów i powodów poróżnili. Niestety, Borysewicz i Kukiz, jeśli tylko chcesz, a mogliśmy jeszcze tyle dobrego dostać muzycznie. Gramy najlepsze polskie hity, to jest SK2, to teraz Roxy, Błękit. Czekamy na nowości od tej pani, bo jakieś nowe numery wiszą w powietrzu. Jakaś nowa płyta wisi w powietrzu, o czym Roxy oficjalnie sama mówiła, będąc u nas w studiu SK2. Błękit już teraz, a później Kombi, Kochać Cię za późno. Słyszę

Ach, w Radiu SK2 pamiętajcie, że ekipę na mazurską majówkę do Mikołajek to my już mamy skompletowaną. Będą nasi słuchacze, będzie Kamil Nosel, będzie Kinga Baryga, będzie duet Kuba i Kuba. No i od najbliższego wtorku w Mikołajkach się będzie działo. Nie smućcie się, że może się nie udało. Wszystko usłyszycie w Radiu SK2. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy to relacjonować również w naszych socialach, więc będzie to też do zobaczenia. I tak wspólnie razem, mam nadzieję, tę mazurską majówkę z Mikołajek i w Mikołajkach tutaj w Radiu SK2 przeżyjemy.

To są właśnie bohaterowie naszej mazurskiej majówki 2026, którzy od wtorku z naszą SKW-dwójkową ekipą i z naszymi kochanymi słuchaczami w Mikołajkach będą majówkować. Mam nadzieję, że komary nie będą jakoś tam skutecznie przeszkadzać. Kuba i Kuba, ten duet będzie z nami na mazurskiej majówce w Mikołajkach właśnie. Ten numer, który wam zagrałem, to Stygnie lato i to jest nowość od Kuby i Kuby. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, już za chwilę godzina 20. Ja wam bardzo dziękuję za ten wspólny, jakże przyjemny, wczesny sobotni wieczór.

patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

SK2. Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

0: 2.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: SK2. Łódź.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.